0: Potężny pożar lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. W Tatrach zginął młody turysta, spadł w rejonie Zawraciku i polsko-polski pojedynek na kortach w Paryżu. To już dziś.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim. W akcję zaangażowanych jest kilkuset strażaków, ale też policja i Wojsko Obrony Terytorialnej. Na razie udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia, mówił w nocy zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Sławomir Sierpatowski.
2: Ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
0: Akcja do zmroku była prowadzona również z powietrza. Śmigłowce oraz samoloty pomagające w gaszeniu pożaru o poranku wracają do pracy. W związku z pożarem konieczna okazała się ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości, a także osób przebywających na ogródkach działkowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Tragiczną informacją zakończyły się poszukiwania młodego turysty w Tatrach. Mężczyzna nie żyje. Ratownicy podejrzewają, że zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień. Po porannej informacji od siostry turysty, która zgłosiła, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Jak przekazali ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
0: Od 3 czerwca, czyli już od przyszłego tygodnia, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. I jeszcze sport. Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem. Odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Françoisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
4: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
0: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału odniosła życiowy sukces i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Nasza tenisistka na wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Mertens.
5: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam. Więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
0: A dziś w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polsce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
1: A co w regionie?
6: Samorząd województwa wielkopolskiego liczy, że rolnicy i wytwórcy żywności z naszego regionu skorzystają z szansy większego zarabiania na swoich produktach poza krajem. Także w okolicach Koła, Turku, Kalisza czy Konina nie brakuje dużych gospodarstw. Niektórzy mocno postawili na rozwój i innowacje. Jest nawet przypadek sadownika w naszej okolicy, który dysponuje działkiem przeciwgradowym.
7: Polska

0: swoje produkty sprzedawać szerzej, drożej. Wiodącym liderem w zakresie współpracy międzynarodowej jest województwo wielkopolskie, które nawiązało już dawno współpracę między regionami, między krajami, po to, by też wspierać swoich rolników, ale też swoich przetwórców.
1: Bardzo mocno stawiamy właśnie na promocję wielkopolskiej żywności, bo ona jest bardzo wysokiej jakości. Tak jak pan minister powiedział, jesteśmy regionem bardzo mocno rozwiniętym rolniczo, więc na tym bardzo nam zależy. Także za te nowe rynki, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy, bo one są niezwykle potrzebne, żeby naszych producentów właśnie ukierunkować na te nowe rynki zbytu, żeby mogli z tego korzystać. My również bardzo mocno przykładamy wagę do tego, żeby promować polską żywność, wielkopolską żywność.
2: Mówili minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski i wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Przy tej okazji należy przypomnieć także o tym, byśmy to my sami zwracali większą uwagę na kraj pochodzenia produktów, które kupujemy w marketach. Wielkopolska Izba Rolnicza od miesięcy prowadzi w subregionie gonińskim kampanię społeczną promującą lokalnych farmerów. I zmieniamy temat. Konińska szóstka w czerwcu stawia na luźniejsze lekcje i wydarzenia skierowane do społeczności lokalnej. W poniedziałek w szkole z okazji Dnia Dziecka odbędzie się Festiwal Talentów. Będzie też ekopiknik i do tego Święto Sportu. Placówka chce w ten sposób promować aktywność, rozwijanie pasji oraz kształcić w uczniach postawy prozdrowotne i proekologiczne. A w kolejnym tygodniu, 10 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie odbędzie się Festiwal Nauki, w czasie którego przewidziano prelekcję doktora Roberta Cieślaka z Akademii Nauk Stosowanych, który opowie o sztucznej inteligencji w życiu człowieka. Będzie też można zobaczyć samochodowe klasyki. Po prawie 3 latach nieobecności do Muzeum Okręgowego w Koninie wróciły kości mamuta włochatego. 2 fragmenty kości miednicy oraz fragment żuchwy były poddawane zabiegom konserwatorskim w Katedrze Konserwacji, Restauracji, Architektury i Rzeźby na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studentki Maria Wcześniak i Julia Bryła pod kierunkiem dr Aleksandry Gralińskiej-Grubeckiej wykonały specjalistyczne badania oraz przeprowadziły cały proces konserwatorski, zabezpieczając okazy na kolejne lata. Obecnie kości można już podziwiać na wystawie stałej. Mamuty, nosorożce, znaleziska z okolic Konina. Przypomnijmy, że takie zwierzaki żyły kiedyś właśnie tutaj i to górnicy z naszej kopalni odnaleźli po nich ślady. Tymczasem po raz 3 w kole odbędzie się powiatowa scena muzyczna. Znamy już więcej szczegółów. Będzie głośno i wesoło, bo wystąpią m.in. Nocny Kochanek, Paranoja, Anielski Orszak, Nie Pytaj, Złe Psy i Zardzewiałe Pistolety. To będzie mieszanka gwiazd z lokalnymi zespołami. Artyści z okolic koła wciąż mogą się zgłaszać. Mają na to czas do 12 czerwca, a samo wydarzenie odbędzie się 26 czerwca w ramach 20 zlotu motocyklowego, który potrwa w kole 2 dni.
3: Konin FM. Pogoda.
4: Dziś przeważnie słonecznie, nieco więcej chmur na wschodzie, tam miejscami słaby przelotny deszcz. A na termometrach maksymalnie od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
3: Konin FM.

0: Także lokalnie.
1: A co w regionie?
2: Miasto Konin stawia na wsparcie młodzieży w kryzysie psychicznym.
3: Centrum Wsparcia Słonecznik to ma być miejsce, do którego młody człowiek w jakimkolwiek kryzysie psychologicznym może przyjść i uzyskać krótkie, co prawda, rozeznanie problemu i wsparcie. Nie będzie to terapia długoterminowa, bo na taką terapię nie pozwalają nam warunki projektu, ale będzie to miejsce wsparcia psychologicznego głównie dla młodych osób. Oczywiście, jeśli będą osoby w wieku średnim, je też przewidzieliśmy, czy seniorzy, to też będą mogli do takiego miejsca przyjść.
2: W ostatnich latach drastycznie wzrosła liczba samobójstw młodych osób w całej Polsce. Ośrodek, na którego funkcjonowanie miasto ma 500 000 zł, zostanie urządzony w wieżowcu przy Dworcowej 7, czyli w dawnym hotelu Fugo, stojącym pomiędzy dwoma państwowymi bankami.
3: Od tyłu, można powiedzieć, patrząc na ulicę Dworcową, będzie tam przyjazne, dobre, ciche miejsce na to, żeby poradzić się, wesprzeć w sytuacjach trudnych, żeby porozmawiać ze specjalistami, psychologami, którzy powiedzą, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o nasz stan. Być może zdiagnozują nas czasami, być może i takie wsparcie będzie potrzebne na zasadzie diagnozy, testu psychologicznego, ale generalnie nastawiamy się na rozmowę, na dialog, na to, by młody człowiek mógł przyjść i po prostu zostać wysłuchany. Często nie może niestety robić tego we własnym środowisku rodzinnym. Rodzice nie poświęcają dostatecznej uwagi swoim dzieciom. To też jest teza, która zawarta jest w raporcie.
2: Zauważa wiceprezydent Konina Witold Nowak. To pierwszy krok samorządu. Miasto chce pozyskiwać kolejne środki, by w przyszłości rozwijać tego rodzaju opiekę. Porady psychologiczne będą oczywiście bezpłatne. Nie tylko w sezonie grzewczym i nie tylko w domach wyposażonych w piece czujki dymu mogą uratować nam życie. Przekonał się o tym jeden z mieszkańców budynku wielorodzinnego w Starym Koninie przy ulicy Kolskiej, którego w tym tygodniu o 6 rano obudził alarm. Urządzenie wykryło czad, bo w mieszkaniu zapaliła się zmywarka do naczyń. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej dym wydobywał się już z okien budynku, natomiast przed budynkiem znajdowały się 4 osoby, które samodzielnie opuściły swoje mieszkania. Działania strażaków polegały na ewakuacji pozostałych 4 mieszkańców obiektu ze względu na panujące zadymienie. Następnie z mieszkania objętego pożarem wyniesiono zmywarkę, która została dogaszona wodą. To zdarzenie pokazuje, jak skutecznym zabezpieczeniem są czujki tlenku węgla i dymu. Już za kilkadziesiąt złotych możemy zapobiec tragedii. A teraz kilka słów o tym, co w wakacje wydarzy się w Kleczewie. 25 lipca do tego miasta zawita Puchar Polski Strongmanów. Najlepsi siłacze w kraju będą rywalizować na kleczewskiej Malcie. Tymczasem Górnik Konin szuka trenerów. Klub prowadzi jedną z największych akademii piłkarskich w Wielkopolsce, blisko 500 zawodników. Potrzeba więc nowych nóg do pracy.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Stadion Tysiąclecia w Turku doczeka się całkowitej modernizacji.
2: Jestem na stadionie w Turku, który od wielu lat wymaga remontu i niedługo będzie modernizowany i myślę, że wszyscy będziemy z tego zadowoleni.
3: Jestem na trybunach naszego stadionu. Siedzenia, jak wyglądają, to doskonale wiecie, dlatego trzeba je zmienić. Już w niedługim czasie będzie ponad 2000 nowych miejsc, gdzie będziemy mogli wygodnie obejrzeć mecze naszego klubu. Wymienimy nie tylko siedzenia, ale wyremontujemy również spikerkę, nagłośnienie, będzie nowe zadaszenie poszerzone o kolejną trybunę. Naprawdę będzie warto przychodzić na nasze mecze i dopingować nasze drużyny. Modernizację tego obiektu chcemy zakończyć również montażem nowego oświetlenia, po to, żeby rzeczywiście można było rozgrywać mecze wieczorami, tak jak na innych stadionach w kraju. W tym miejscu, w którym teraz idę, była kiedyś bieżnia. Jak to teraz wygląda, to widzicie doskonale sami. Dlatego też kolejnym etapem modernizacji naszego stadionu będzie wymiana tej bieżni na tartan, żeby mogły rzucić tutaj do Turku zawody lekkoatletyczne.
1: Opowiadał w filmiku zamieszczonym na swoim profilu w serwisach społecznościowych burmistrz Turku Romuald Antosik. Do tej pory odpady wielkogabarytowe można było niestety spotkać na łąkach, w lasach czy w przydrożnych rowach. Mimo że takie śmieci można bez opłat wywieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest przecież w każdej gminie, to i tak nie każdemu chce się tracić czas na ważenie przywiezionych gratów albo na dopasowanie się do godzin otwarcia takiego miejsca. Ale to, co stało się w powiecie kolskim, przeszło ludzkie pojęcie. W gminie Osiek Mały ktoś przerzucił 8 zużytych opon przez ogrodzenie przoku i odjechał. Takie zachowanie jest niedopuszczalne, podkreślają władze gminy, które apelują o szanowanie wspólnej przestrzeni. A teraz prośba od starostwa powiatowego w Koninie do mieszkańców okolicznych gmin. Chodzi o udział w ankiecie, której celem jest poznanie naszych opinii, także poznanie zdania inwestorów i projektantów na temat rozszerzenia geoportalu powiatu konińskiego o dane przestrzenne gmin, w szczególności o plany ogólne oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Czyli chodzi o narzędzie, które może przydać się każdemu. Szczegóły można znaleźć na profilu społecznościowym powiatu konińskiego. Coraz więcej imprez wraz z letnią pogodą będzie gościło w przestrzeni konińskiej Starówki. Od 12 do 14 czerwca na bulwarze nadwarciańskim ma odbywać się Festiwal Azjatycki oraz Festiwal Smaków Świata. O szczegółach będziemy jeszcze informować. Tymczasem 5 lipca przy tak zwanej Dzikiej Plaży w Powidzu odbędzie się amatorski maraton pływacki. W dniu zawodów rano od 9.30 będą przyjmowane zapisy. Kategoria pierwsza to dziewczęta i chłopcy w wieku od 14 do 17 lat. Druga kategoria to z kolei dorośli, czyli wszyscy chętni od 18 roku wzwyż. Gmina Powidz w powiecie szłupeckim współorganizuje to wydarzenie z radną Mileną Miczyńską i co ciekawe z Ochotniczą Strażą Pożarną z Piotrkowa Trybunalskiego. Tymczasem przypominamy o dwóch wydarzeniach. Pod patronatem Konin FM jutro w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie koncert Esencja Baroku. Arcydzieła XVIII-wieczne na instrumentach dawnych zagrają wybitni wykładowcy z całego kraju, którzy prowadzili w naszym mieście warsztaty muzyki dawnej. Sobotni koncert zacznie się o 16:00. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które dystrybuował sekretariat Konińskiej Państwowej Szkoły Muzycznej. Z kolei w Malanowie w powiecie tureckim w sobotę i w niedzielę odbywać będzie się święto gminy. Z najważniejszych punktów warto wymienić koncerty gwiazd imprezy. O 19:30 w sobotę zabawę rozkręcać będzie zespół Redlin. O 21:10 zagra grupa After Party, a po niej do 2:00 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. W niedzielę w Malanowie o 20:30 koncert zespołu Daj to głośniej, o 22:00 pokaz Fire Show, a po nim zabawa taneczna do północy, oczywiście także w plenerze. Popołudniówki w muzeum to kolejna nowa propozycja kreatywnego i relaksującego spędzania czasu po szkole lub po pracy. Jeśli ktoś potrzebuje chwili wyciszenia, skupienia i twórczej atmosfery, to te spotkania na Gosławicach mogą okazać się dobrym pomysłem. Zajęcia odbywają się w co drugi czwartek w godzinach 16:30-18:00. Przygotowano warsztaty inspirowane wzbogaconą ofertą muzealną. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych, jak i rodzin czy grup przyjaciół. 18 czerwca podczas takich zajęć stworzymy autorski papierowy przewodnik wykorzystując technikę pop-up. Powstaną książeczki z przestrzennymi elementami i ruchowymi formami. 2 lipca w trakcie warsztatów wykonamy model wiatraka lub chałupy, korzystając z materiałów plastycznych oraz naturalnych elementów, takich jak kamyki i gałązki. 23 lipca zostaniemy wprowadzeni w technikę haftu pętelkowego i stworzymy pracę inspirowaną postacią słonia Gosława w formie podkładki, zawieszki lub niewielkiego gobelinu. 6 sierpnia miniaturowy świat zamknięty w gablotce poznamy dioramy autorskie, autorstwa Mirelli von Chrupek, prezentowane w Muzeum Okręgowym w Koninie i inspirując się pięknem muzealnego ogrodu, zaprojektujemy własny miniaturowy ogród zamknięty w niewielkim pudełku. Można już się zapisywać. Muzeum w Koninie obchodzi właśnie swoje 60-lecie.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
4: A co w regionie?
5: Pacjenci skarżą się na momentami długi czas oczekiwania na pomoc w Starym Koninie na szpitalnym oddziale ratunkowym. To wojewódzka placówka. Interwencję w tej sprawie podjęła radna Sejmiku Wielkopolskiego Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.
6: Szpital odpowiedział w ten sposób, że nie czuje się winien za tą sytuację. Z powodu braku izby wytrzeźwień tutaj są przyjmowani tacy pacjenci nietrzeźwi. Brakuje poradni psychologicznej. Tutaj też trafiają tacy ludzie z problemami psychicznymi. Do tego wszystkiego szpitalny oddział ratunkowy przyjmuje wszystkich pacjentów skierowanych ze szpitali odściennych, czyli ze szpitali powiatowych, Skoła, Turku i Słupcy. Niestety, ja jestem tego zdania, że tych etatów jest dużo za mało, na tyle, żebyśmy mogli mieć tą podstawową opiekę tutaj na SOR-ze zapewnioną. Dlatego jest ten problem. Brak personelu, brak lekarzy, niewystarczająca ilość tego personelu sprawia, że ludzie tutaj godzinami czekają. Do tego wszystkiego zlikwidowana izba wytrzeźwień, brak pomocy w naszych podstawowych opiekach zdrowotnych w tych POZ-ach powoduje, że wszyscy tutaj trafiamy.
5: Teraz radna Rzepecka-Andrzejak z PiS-u zwróciła się w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Koniński SOR przyjmuje rocznie 38 tysięcy pacjentów. Więcej o tej sprawie opowiemy w weekendowych rozmowach o regionie. Ale mamy też dobre wieści z naszego szpitala. W związku z realizacją i modernizacją oddziału kardiologicznego został zakupiony sprzęt do badań diagnostycznych i leczenia. Nowe maszyny mają służyć poprawie dostępności, zwiększyć bezpieczeństwo oraz przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na badania i diagnostykę kardiologiczną. Grupą docelową będą osoby z chorobami układu krążenia w regionie z powiatów Konińskiego, Tureckiego, Kolskiego i części Wrzesińskiego. Prace remontowo-instalacyjne obejmujące dostosowanie pomieszczeń oddziału kardiologicznego odbywają się zgodnie z planem i terminem, zapewnia wojewódzka lecznica imienia doktora Romana Ostrzyckiego. Miasto Turek podpisało porozumienie o współpracy z Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Chówców Pracy. Ma to na celu wspólne działania na rzecz młodych mieszkańców Turku, szczególnie w zakresie edukacji, aktywizacji zawodowej oraz wsparcia w planowaniu przyszłości. W ramach współpracy realizowane będą m.in. działania informacyjne i edukacyjne, promocja inicjatyw skierowanych do młodzieży, organizacja wspólnych wydarzeń i przedsięwzięć, wsparcie młodych ludzi w rozwoju kompetencji i, co najważniejsze, w ich wejściu na rynek pracy. To kolejny krok w budowaniu partnerstw wspierających rozwój młodego pokolenia mieszkańców Turku. Tymczasem powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kole zachęca mieszkańców do czytania etykiet. To nie tylko mały druk na opakowaniu, to ważne źródło informacji, które pomaga podejmować świadome decyzje żywieniowe, a od tego, co jemy, zależy nasze zdrowie. Sprawdzajmy skład produktu, zwracajmy uwagę na zawartość cukru, soli i tłuszczu, unikajmy tego, co zawiera dużą ilość sztucznych barwników, konserwantów i wzmacniaczy smaku. Im krótszy i bardziej zrozumiały skład, tym lepiej, przekonują inspektorzy sanitarni z Koła. Warto wybierać produkty jak najmniej przetworzone, bez zbędnych dodatków chemicznych.

0: czoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Reklama.
3: Samoloty i żołnierze wkraczają do walki z pożarem lasu pod Warszawą. Rządowy pakiet paliwowy CPN po raz kolejny przedłużony. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin. W szkole podstawowej w Stanisławowie tymczasowo zakwaterowanych zostało 6 osób. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie kolejnych ewakuacji.
5: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
3: Według ostatnich informacji z nocy ogień objął już 100 hektarów. Walczy z nim kilkuset strażaków. W akcję zaangażowanych jest też 500 policjantów. Rano ma ich wesprzeć 100 żołnierzy WOT. O poranku do akcji wkroczą też samoloty gaśnicze.
5: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
3: Na razie strażacy mają po swojej stronie pogodę. Noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł wczoraj po południu. Początkowo objął 5 hektarów. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ceny benzyny i diesla z szóstką z przodu. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy. Benzyna 98 6,73, a olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. To mniej niż wczoraj, a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie. Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane już wczoraj. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
6: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
3: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola, to w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. I na koniec zmieniamy temat. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
7: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
3: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.
4: Konin FM.
8: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
4: Pogoda.
9: Teraz mamy w Wielkopolsce 9 stopni na termometrach. 17 km na godzinę to porywy wiatru, a 1024 hektopaskale to oczywiście ciśnienie w regionie. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie spodziewajmy się w ten piąteczek 24 kresek. Będzie słońce, ale będzie sobie wyglądało przez taki filtr wykonany z chmur. Jutro będzie tego słońca już bez chmurek znacznie więcej i jutro będzie jeszcze cieplej, bo jutro będzie w naszym mieście 25 kresek.
8: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
10: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Dzień dobry. W piątek po siódmej zajrzę do koła i do statystyk strażników miejskich oraz na drogę z Konina do Kazimierza Biskupiego. Długie miesiące będą tam występować utrudnienia w ruchu.

0: 316 mandatów karnych wystawili w ubiegłym roku strażnicy miejscy Skoła. Podczas ostatniej sesji radni zapoznali się z raportem dotyczącym działań tej służby. Ogółem interweniowano 348 razy, w większości na skutek zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców. Ale podczas 500 patroli kolscy strażnicy reagowali też sami, widząc różne nieprawidłowości. W ciągu poprzedniego roku oprócz mandatów były również pouczenia. Tę metodę tak zwaną wychowawczą wykorzystano ponad 300 razy. Istotnym wsparciem dla bezpieczeństwa mieszkańców pozostaje monitoring miejski obejmujący 70 kamer w 14 lokalizacjach na terenie koła.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Tu czas płynie wolniej.
3: Zalew, zieleń
2: i spokój.
3: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja W Dobrą Stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
7: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Reklama. Koniec.

0: Dzisiaj 29 dzień maja. Imieniny obchodzą Magdalena, Urszula i Maria. Zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada, Dzień Działacza Kultury i Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Czyli z jednej strony sprawy naprawdę poważne, z drugiej przypomnienie, że dobrze czasem znać sąsiada, dbać o zdrowie i nie zapominać o tych, którzy robią robotę poza światłem reflektorów.
1: Kartka z kalendarza.
0: Co wydarzyło się 29 maja w historii? W 421 roku Mińsk Mazowiecki otrzymał prawa miejskie. W 1919 w Poznaniu zakończono budowę pociągu pancernego Danuta. Czyli czasy były takie, że nawet pociąg potrafił mieć charakter bardziej bojowy niż niejeden polityk dzisiaj. W 1992 roku premierę miała komedia Zakonnica w przebraniu. Film lekki, wdzięczny i z tych, które do dziś wiele osób ogląda bez większego oporu. W 1993 roku Polska zremisowała 1-1 z Anglią na Stadionie Śląskim w Chorzowie w meczu eliminacyjnym do piłkarskich Mistrzostw Świata. I jeszcze tego samego dnia prezydent Wałęsa rozwiązał Sejm i Senat oraz zarządził przedterminowe wybory. Czyli politycznie też zadziało się konkretnie tego dnia.
2: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magda Linet to biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj rozstawioną z numerem 23 Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
2: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym wielkiego szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
1: A ten mecz jutro z Greczynką Marią Sakkari, natomiast Iga Świątek z Magdą Linet zagrają ze sobą dziś w samo południe. Natomiast z Rolandem Garrosem pożegnał się wczoraj Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. We Wrocławiu ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Wszystkich jednak bardziej interesowało, czy Robert Lewandowski zdecydował już, co dalej z jego karierą i czy nadal będzie grał w kadrze.
3: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć i też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
1: Kadra, która na Mundial nie jedzie, zagra dwa towarzyskie mecze w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i trzy dni później z Nigerią w Warszawie. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej Ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z LKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych, a Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie. Za Stal Zielona Góra coraz bliżej wielkiego finału w Ekstraklasie koszykarzy. Zespół, który do playoffów dostał się przez baraże, wygrał wczoraj w Gdyni z Arką 85-83 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi już 2-0. A teraz rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry. A w NBA siódmy mecz zdecyduje o tym, kto zagra z New York Knicks w wielkim finale. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 118-91, więc mamy remis 3-3. Decydujący mecz pojutrze w Oklahomie.

0: 4,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
9: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Konin FM.
11: Konin FM.

Od 8.30 do 10.30 bez energii będzie Trzcinica na ulicach Słonecznej i Spacerowej. Od 9 do 11 prądu nie będzie w Morzeczynie, Wilczej Kłodzie i Zaborowie. Od 11.30 do 13.30 wyłączenia zaplanowano we Włodzimierze i Zygmuntowie. Włodzimierze czy Włodzimierzowie? Nie wiem. Właśnie we Włodzimierzu. Tak. Cóż, mieszkańcy wiedzą najlepiej, gdzie im prądu dzisiaj zabraknie.

0: Strażacy w akcji. Trwa gaszenie pożaru lasu pod Wołominem. Rosyjski dron na rumuńskim niebie spadł na wieżowiec. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Płonie już 100 hektarów lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień szybko zbliżał się do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości. Ołdakowizna i Rządzy. Chodzi w sumie o 42 osoby, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
2: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
0: Na razie pogoda sprzyja strażakom, ale prognozy nie są optymistyczne. W kolejnych godzinach ma znów zacząć wiać, co może spowodować, że ogień znów będzie się rozprzestrzeniać. A na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia.
3: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego, co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
0: Mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin. Zgłoszenie o pożarze lasu strażacy dostali wczoraj wczesnym popołudniem. W akcji gaśniczej bierze udział 400 strażaków, wspieranych przez 500 policjantów. Dziś dołączą do nich terytorialsi. Od rana w akcji będą też używane samoloty gaśnicze. Przenosimy się za granicę. Rosyjski dron spadł na wieżowiec na południowym wschodzie Rumunii w mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. W zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Zmieniamy temat. Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. W zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
4: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie, czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
0: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży po ponad 30-letniej przerwie. Składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
5: 13 stopni mamy w tym momencie w Wielkopolsce. Taka jest średnia temperatura w naszym województwie, w naszym regionie. Mamy też podmuchy wiatru 21 km na godzinę, czyli coś, co nam powinno łagodzić trochę to ten upalik umiarkowany, który dzisiaj będzie. 1024 hektopaskale to z kolei ciśnienie, dość wysokie, przyjemne dla wielu osób. I dzisiaj tak, dzisiaj będzie maksymalnie w Koninie temperatura wynosząca 24 stopnie, będzie słońce, jutro będzie jeszcze cieplej, jutro będzie 25 kresek.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam w piątek. Za chwilę zajrzymy do szkoły szóstki w Koninie. Szykują się tam pełne pasji wydarzenia. Następnie troszeczkę o metamorfozie pewnego dźwigu na osiedlu Gosławice. W tej godzinie także o zgłoszeniach lokalnych zespołów, które chciałyby zagrać na powiatowej scenie muzycznej w Kole. Przed dziewiątą z kolei o kolejnej gminie w powiecie, która zaczyna słynąć z wikliny.

0: Polska 6 w czerwcu stawia na luźniejsze lekcje i wydarzenia skierowane do społeczności lokalnej. W poniedziałek w szkole z okazji Dnia Dziecka odbędzie się Festiwal Talentów. Będzie też ekopiknik i do tego Święto Sportu. Placówka chce w ten sposób promować aktywność, rozwijanie pasji oraz kształcić w uczniach postawy prozdrowotne i proekologiczne. W kolejnym tygodniu, 10 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie odbędzie się Festiwal Nauki, w czasie którego przewidziano prelekcję doktora Roberta Cieślaka z Akademii Nauk Stosowanych, który opowie o sztucznej inteligencji w życiu człowieka. Będzie też można zobaczyć samochodowe klasyki. Podobnie w innych konińskich szkołach właśnie teraz, na miesiąc przed wakacjami, planowane są niepodręcznikowe zajęcia albo wycieczki.
1: Konin FM. Reklama.
2: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

kurtyna świetlna zwiększająca bezpieczeństwo użytkowników, system informacji o piętrach, głosowy system informacji, wymiana oświetlenia na takie energooszczędne, nowy panel dyspozycji dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych i nowe lustra. W zabytkowym spichlerzu na Konińskich Gosławicach zmodernizowano windę. I to jest właśnie ten dźwig, o którym mieliśmy mówić. Remont przeprowadzono z myślą o zwiększeniu dostępności architektonicznej i bezpieczeństwa w tym obiekcie należącym do Muzeum Okręgowego. To właśnie w Spichlerzu odbywają się cykliczne wydarzenia, takie jak muzealne spotkania z kulturą. Teraz jest on w pełni dostępny dla wszystkich.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rozpoczynamy trzecią rundę Rolanda Garrosa. Na tym etapie mamy jeszcze trzy polskie tenisistki i co najmniej jedną zobaczymy w rundzie czwartej, bo Iga Świątek i Magda Linet zmierzą się ze sobą. Ten mecz dziś w południe. Świątek wie, bo przegrała z Linet niedawno w Miami, że czeka ją trudny mecz.
3: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Z tego, co kojarzę, gra dość płasko, ale zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji tutaj na Mączce, nie wiem.
2: Maja Chwalińska, która tak daleko w wielkoszlemowym turnieju zaszła po raz pierwszy, zagra jutro z Greczynką Marią Sakkari. Polka pokonała wczoraj Belgijkę Elise Mertens 6-4-6-0. Licząc eliminację, był to jej piąty mecz na kortach Rolanda Garrosa i już czwarty set wygrany do zera.
4: Nie ma, tak jak mówiłam też wcześniej, nie ma większej różnicy, czy wygrywasz, kurczę, 6-4 czy 6-0, set to set, ale na pewno to cieszy. Myślę, że jest to taka miła statystyka i cieszę się, że to tak wyglądało do tej pory i mam nadzieję, że będę to kontynuowała.
2: Z turnieju odpadł wczoraj Hubert Hurkacz. Przegrał po pięciu długich setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Sensacją była jednak porażka Jannika Sinnera. Lider rankingu był o gem od wygrania 3-0 z Argentyńczykiem Juanem Cerundolo, ale całkowicie osłabł, słaniał się po korcie i przegrał w pięciu setach. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal trzech lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Oskar Pietuszewski przedłużył kontrakt z FC Porto. Utalentowany nastolatek, który ma już za sobą debiut w naszej kadrze, podpisał nową umowę do 2031 roku. Pietuszewski, za którego mistrz Portugalii zapłacił w styczniu 10 milionów euro, jest obecnie wyceniany przez portal Transfermarkt na 25 milionów. Udany rewanż Kanadyjczyków za przegrany finał olimpijski. Tym razem pokonali broniących tytułu Amerykanów 4-0 i awansowali do półfinału hokejowych mistrzostw świata w Szwajcarii. Gospodarze też są w najlepszej czwórce, bo wygrali ze Szwecją 3-1. Ich rywalem w walce o finał będą Norwegowie, którzy pokonali Łotwę 2-0. Kanada w półfinale zagra z Finlandią, bo ta wygrała z Czechami 4-1.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Po raz trzeci w kole odbędzie się powiatowa scena muzyczna. Znamy już więcej szczegółów. Będzie głośno i wesoło, bo wystąpią m.in. Nocny Kochanek, Paranoja, Anielski Orszak, Nie Pytaj, Złe Psy i Zardzewiałe Pistolety. To będzie mieszanka gwiazd z lokalnymi zespołami. Artyści z okolic koła wciąż mogą się zgłaszać, a mają na to czas do 12 czerwca. Samo wydarzenie odbędzie się 26 czerwca w ramach 20 zlotu motocyklowego, który potrwa w kole 2 dni.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. 2 programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
6: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
7: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
8: W niedzielę handlowe również.
0: Reklama.
9: Konin FM.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: A do tej pory to gminę Wierzbinek kojarzyliśmy z wykliną. Teraz po ten naturalny produkt sięgnął Kleczew. Z roku na rok na ulicach miasta pojawia się coraz więcej zieleni, a lada moment przestrzeń zapachnie fioletową lawendą. W tym roku przy ulicach pojawiło się jednak coś innego – naturalne dekoracje z wikliny. To piękne rzeźby inspirowane lokalną przyrodą, które idealnie współgrają z kleczewską zielonią miejską. Co najlepsze, dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu będą cieszyć nasze oczy nawet przez najbliższe 10 lat. Znajdziemy je przy rondzie miast partnerskich w Kleczewie. Stają tam wykonane z wikliny jeżowki, przebiśniegi, dmuchawce, makówki, liście i motyle. W pobliżu ronda powstańców styczniowych są natomiast wiklinowe trawy, trzciny, urocze zające, ślimaki oraz grzyby. Na skwerze przy placu Piłsudskiego, w parku przy placu Kościuszki i w okolicy muralu.
2: Tunin FM.

0: trwa walka z potężnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Dziś podpisanie kolejnego pakietu umów na zakupy dla polskiej armii w ramach SAFE i dane GUS-u o naszych domowych budżetach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
2: Godziny nocnej, noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie w tym wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako powiedzmy zgasić w sensie o góry. Natomiast informacje są niepokojące.
0: Bo według prognoz w kolejnych godzinach znów ma silniej wiać. Mazowieckich strażaków w akcji gaśniczej wspomagają koledzy z innych regionów, w tym strażacy z warmińsko-mazurskiego, którzy gasili niedawny pożar w Puszczy Solskiej. Od rana do akcji włączono też m.in. policyjny Black Hawk, dron i 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców okolicznych miejscowości ze względu na bardzo duże zadymienie. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
3: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
0: Programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
4: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
0: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. W Warszawie mogą dziś zawyć syreny alarmowe, ale ich włączenie będzie mieć czysto techniczny charakter, bo dojdzie do niego w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych miasta. Dlatego władze proszą, by zachować spokój. Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
0: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.
1: Konin FM.
6: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
1: Pogoda.
7: Mamy już 16 stopni na termometrach w Wielkopolsce. Wiatr w porywach 28 km na godzinę przyspieszył, ale to też chyba dobrze, bo nam będzie to, te podmuchy lekko nam będą łagodziły takie poczucie gorąca, które może dzisiaj być. 1024 hektopaskale to z kolei ciśnienie w regionie. I tak, w ciągu dnia w Koninie dzisiaj spodziewajmy się 24 stopni, będzie dużo słońca, 25 stopni to z kolei jutro. Na jutro prognozowana temperatura w naszym mieście i jutro będzie jeszcze więcej słońca.
1: Konin FM. Konin FM.
6: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam po 9 w piątek. Za chwilę o tym, czy za wstęp na zamkową wieżę w Kole trzeba będzie płacić. Potem o konkursie na wielkopolską wędlinę roku. Następnie podam liczbę zaplanowanych występów i artystów, czyli mowa będzie o festiwalu dziecięcym, największym wydarzeniu w Koninie. Na koniec zdradzę, gdzie zaśpiewają Bayerful i Leroy. Nie pasują do siebie chyba za bardzo ci wykonawcy Bayerful i Leroy. No może.

0: miasto Koło przygotowuje się do otwarcia tarasu widokowego na wieży ruin Kazimierzowskiego Zamku nad rzeką Wartą. W tym tygodniu radni przyjęli regulamin. Przewiduje on, że ta atrakcja turystyczna będzie otwierana każdego roku wraz z początkiem maja i będzie można korzystać z niej do końca września, codziennie od 11 do 20. Maksymalnie na górze będzie mogło przebywać 10 osób. Punkt widokowy będzie dostępny na wysokości 12 metrów. Będzie tam też monitoring. I co najważniejsze, nie będzie żadnych opłat za wejście na zamkową wieżę.
1: Konin FM. Reklama.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
6: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
8: Skoda. Reklama.

Instytut Skrzynki ogłosił konkurs Smak Kiełbasy 2026, który odbędzie się 13 czerwca w Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych i Dni Pola. Uczestnikami konkursu mogą być producenci żywności, przetwórcy, zakłady gastronomiczne, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich z terenu Wielkopolski. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca. Pod uwagę brane będą smak, aromat, wygląd, jakość surowców oraz zgodność z tradycją. Dodatkowo oceniane będzie udokumentowanie receptur i pochodzenia produktów. Wielkopolska od wieków słynie z silnych tradycji wędliniarskich, które wywodzą się zarówno z gospodarstw chłopskich, jak i rozwiniętego rzemiosła miejskiego.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: Reklama. Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii Polski pojedynek na kortach Landa Garrosa już dziś w południe. W meczu trzeciej rundy Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Wiadomo, kto jest faworytką, ale postaram się wybić ją z rytmu, mówi Magda Linet, która ograła Świątek niedawno w Miami.
7: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić. Idę w piątek. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. No nie gram źle, więc gdzieś tam no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć idę życia, chociaż trochę.
6: W trzeciej rundzie po raz pierwszy na wielkoszlemowym turnieju zagra też Maja Chwalińska. Jutro zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale baraży o awans do ekstraklasy. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
8: Przede wszystkim chciałem podziękować zawodnikom za tą determinację, którą się wykazali, bo grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę grając w osłabieniu na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
6: Chrobry wygrał po rzutach karnych z ŁKS-em Łódź, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi trener Łukasz Becela.
9: Jestem bardzo dumny z zespołu, z postawy w całym meczu. Był to szalony mecz, nie mogę wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia, był odważny w tym, co robi. Jesteśmy zespołem, który cały czas jest w procesie rozwoju i cały czas nie schodzi, można powiedzieć, z pewnego poziomu i nie ma kryzysu i dlatego też to przynosi efekt.
6: Finał baraży w niedzielę. Oba kluby jeszcze nigdy nie grały w Ekstraklasie. Również w niedzielę nasza reprezentacja zagra towarzysko z Ukrainą we Wrocławiu, gdzie wczoraj rozpoczęło się zgrupowanie i nie będzie ono łatwe, mówi selekcjoner Jan Urban.
10: Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Połowa tej kadry skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu.
6: Z Ukrainą zagramy w niedzielę, a potem w środę z Nigerią w Warszawie.
0: Konin FM.
11: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wliczamy czas do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Wciąż jeszcze w kasie Konińskiego Centrum Kultury można nabyć bilety na koncert galowy, który odbędzie się na placu Akademii Nauk Stosowanych w Morzesławiu pod wieczór 13 czerwca. Finał poprzedzą prezentacje konkursowe w KCK oraz w Oskardzie. Do Konina z 79 różnych miejscowości przyjedzie w sumie 2455 młodych wokalistów i tancerzy. Zobaczymy 157 choreografii i 117 występów wokalnych. Najlepsi zaprezentują się właśnie podczas wspomnianego koncertu galowego.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda Reklama.

0: A na koniec zerknijmy na zbliżające się wydarzenia kulturalne. 26 czerwca w Strzałkowie planowany jest Good Way Festival. Jednym z gwiazdorów bezpłatnej imprezy będzie Ras Luta. To charakterystyczny wokalista reggae. Jego utwory łączą taneczny charakter z tematami dotyczącymi wolności, świadomości, relacji międzyludzkich i codziennego życia. To pod koniec czerwca w powiecie słupeckim, a w powiecie konińskim w drugiej połowie lipca czekają nas dni Skulska. 18 lipca na scenie w Skulsku pojawi się m.in. Bayerful, a następnego dnia Leroy. Czekamy na te imprezy, a dzisiaj czekamy na piątkową remizę. Zaczynamy o 20. Do usłyszenia.
1: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. MSZ reaguje na kontrowersyjną nazwę jednej z jednostek ukraińskiej armii, a potem o siostrobójczym pojedynku na French Open.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Akcja jest prowadzona na 300 hektarach, a ogniem objętych jest około 100 hektarów lasu. Od rana w akcję włączono policyjnego Black Hawka, drona i samoloty gaśnicze typu Dromader. Na miejscu, jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, jest blisko 1000 osób, strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
2: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
0: Na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. W kolejnych godzinach akcję może utrudniać silny wiatr. Pożar zaczął się wczoraj, strażacy zostali zaalarmowani wczesnym popołudniem. Polskie MSZ krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nazwania jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że zrobił to m.in. by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska. W Polsce Ukraińska Powstańcza Armia jest uznawana za sprawczynię rzezi Polaków na Wołyniu. Jak oświadczył rzecznik MSZ Maciej Wewiór, Warszawa jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję ukraińskiego prezydenta. Dodał, że rani ona pamięć o ofiarach UPA. Odwołane koncerty i starcia z policją. Tak zakończył się pierwszy dzień igrów, czyli juwenaliów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni. Uczestnicy twierdzą, że teren juwenaliów był przepełniony, a gdy zamknięto wejścia, tłum zaczął napierać na bramki i ochronę. Organizatorzy przerwali imprezę. Na miejscu pojawili się policjanci i apelowali, by się rozejść. Doszło do krótkich starć.
3: Obecnie na terenie kampusu trwa wizja lokalna. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz policji.
0: Mówi rzeczniczka prasowa uczelni Iwona Flanczewska-Rogalska. Po spotkaniach m.in. z przedstawicielami miasta zapadnie decyzja dotycząca dzisiejszych koncertów. Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy. To reakcja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na poranny incydent w mieście Gałacz na południowym wschodzie Rumunii. Rosyjski dron spadł tam na wieżowiec, powodując pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne. I na koniec sport. Magdalinet stanie dziś na drodze Igi Świątek w meczu o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. A zdecydowaną faworytką jest Świątek, która w Paryżu triumfowała 4 razy. Nasze tenisistki zmierzą się w południe na korcie centralnym. Nie tylko ze sobą, ale i z 30-stopniowym upałem, mówi trenerka Linet Agnieszka Radwańska.
4: Jest ciężko, naprawdę tu jest ciężko. Mamy tydzień mega upałów. Różne tutaj rzeczy już widziałam na korcie, które się działo. Nie każdy to wytrzymuje.
0: Zwyciężczyni meczu Linet Świątek zagra o ćwierćfinał z lepszą z pary Marta Kostiuk, Wiktoria Golubicz.
1: A co w regionie?
5: Nie tylko w sezonie grzewczym i nie tylko w domach wyposażonych w piece czujki dymu mogą uratować nam życie. Przekonał się o tym jeden z mieszkańców budynku wielorodzinnego w Starym Koninie przy ulicy Kolskiej, którego w tym tygodniu o 6 rano obudził alarm. Urządzenie wykryło czad, bo w mieszkaniu zapaliła się zmywarka do naczyń. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej dym wydobywał się już z okien budynku, natomiast przed budynkiem znajdowały się 4 osoby, które samodzielnie opuściły swoje mieszkania. Działania strażaków polegały na ewakuacji pozostałych 4 mieszkańców obiektu ze względu na panujące zadymienie. Następnie z mieszkania objętego pożarem wyniesiono zmywarkę, która została dogaszona wodą. To zdarzenie pokazuje, jak skutecznym zabezpieczeniem są czujki tlenku węgla i dymu. Już za 50 zł możemy zapobiec tragedii. A teraz kilka słów o tym, co w wakacje wydarzy się w Kleczewie. 25 lipca do tego miasta zawita Puchar Polski Strongmanów. Najlepsi siłacze w kraju będą rywalizować na kleczewskiej Malcie. Tymczasem Górnik Konin szuka trenerów. Klub prowadzi jedną z największych akademii piłkarskich w Wielkopolsce. Blisko 500 zawodników. Potrzeba więc nowych nóg do pracy.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: W zdecydowanej większości regionów dziś słonecznie, więcej chmur tylko na krańcach wschodnich, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 na Pomorzu Zachodnim.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: Piątek, piąteczek, piątunio. Słuchacie Konin FM na 104.1 w weekend po 10. Z tej strony Olaf Kaszyński. Witam Was serdecznie w 149 dzień roku. Dzisiaj z nami, mam nadzieję, Magdalena, Urszula i Maria. To Wasze imieniny i dla Was oczywiście także najlepsze życzenia. Mamy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Dzień Sąsiada, także sąsiadów też pozdrawiamy. Mamy Dzień Działacza Kultury, Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. Jestem z Wami dzisiaj do 15 i czekam na Wasze weekendowe plany facebook.com/KoninFM. Tam nas oczywiście znajdziecie i zachęcam do tego, żeby również do nas się odezwać. A w tej godzinie zajrzymy do wielkiego powrotu Kazika Staszewskiego.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM.
1: A po trudnych miesiącach i głośnym koncercie w Zielonej Górze Kazik Staszewski znów pojawił się na scenie. Zespół Kult wrócił do koncertowania po przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi muzyka. Jak opisują media, pierwszy występ odbył się w bydgoskiej fabryce Lloyda i dla fanów był bardzo emocjonalnym momentem. Publiczność usłyszała aż 29 utworów, a w sieci szybko pojawiły się nagrania pokazujące świetną atmosferę i ogromne wsparcie dla zespołu. I chyba właśnie takie historie lubimy najbardziej, kiedy po trudniejszym czasie ktoś wraca do tego, co kocha robić najbardziej. Fani Kultu mogą odetchnąć z ulgą, bo wygląda na to, że koncertowe lato przed zespołem zapowiada się naprawdę intensywnie. A my trzymamy kciuki przede wszystkim za zdrowie i dobrą energię, bo muzyka zdecydowanie lepiej brzmi wtedy, kiedy wszystko wraca na właściwe tory.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio. Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Miasto Konin stawia na wsparcie młodzieży w kryzysie psychicznym.
5: Centrum Wsparcia Słonecznik to ma być miejsce, do którego młody człowiek w jakimkolwiek kryzysie psychologicznym może przyjść i uzyskać krótkie, co prawda, rozeznanie problemu i wsparcie. Nie będzie to terapia długoterminowa, bo na taką terapię nie pozwalają nam warunki projektu, ale będzie to miejsce wsparcia psychologicznego głównie dla młodych osób. Oczywiście, jeśli będą osoby w wieku średnim, je też przewidzieliśmy, czy seniorzy, to też będą mogli do takiego miejsca przyjść.
4: W ostatnich latach drastycznie wzrosła liczba samobójstw młodych osób w całej Polsce. Ośrodek, na którego funkcjonowanie miasto ma 500 000 zł, zostanie urządzony w wieżowcu przy Dworcowej 7, czyli w dawnym hotelu Fugo, stojącym pomiędzy dwoma państwowymi bankami.
5: Od tyłu, można powiedzieć, patrząc na ulicę Dworcową, będzie tam przyjazne, dobre, ciche miejsce na to, żeby poradzić się, wesprzeć w sytuacjach trudnych, żeby porozmawiać ze specjalistami, psychologami, którzy powiedzą, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o nasz stan. Być może zdiagnozują nas czasami, być może i takie wsparcie będzie potrzebne na zasadzie diagnozy, testu psychologicznego, ale generalnie nastawiamy się na rozmowę, na dialog, na to, by młody człowiek mógł przyjść i po prostu zostać wysłuchany. Często nie może niestety robić tego we własnym środowisku rodzinnym. Rodzice nie poświęcają dostatecznej uwagi swoim dzieciom. To też jest teza, która zawarta jest w raporcie.
4: Zauważa wiceprezydent Konina Witold Nowak. To pierwszy krok samorządu. Miasto chce pozyskiwać kolejne środki, by w przyszłości rozwijać tego rodzaju opiekę. Porady psychologiczne będą oczywiście bezpłatne. Stadion Tysiąclecia w Turku doczeka się całkowitej modernizacji.
6: Jestem na stadionie w Turku, który od wielu lat wymaga remontu i niedługo będzie modernizowany i myślę, że wszyscy będziemy z tego zadowoleni.
7: Jestem na trybunach naszego stadionu. Siedzenia, jak wyglądają, to doskonale wiecie, dlatego trzeba je zmienić. Już w niedługim czasie będzie ponad 2000 nowych miejsc, gdzie będziemy mogli wygodnie obejrzeć mecze naszego klubu. Wymienimy nie tylko siedzenia, ale wyremontujemy również spikerkę, nagłośnienie, będzie nowe zadaszenie, poszerzone o kolejną trybunę. Naprawdę będzie warto przychodzić na nasze mecze i dopingować nasze drużyny. Modernizację tego obiektu chcemy zakończyć również montażem nowego oświetlenia, po to, żeby rzeczywiście można było rozgrywać mecze wieczorami, tak jak na innych stadionach w kraju. W tym miejscu, w którym teraz idę, była kiedyś bieżnia. Jak to teraz wygląda, to widzicie doskonale sami. Dlatego też kolejnym etapem modernizacji naszego stadionu będzie wymiana tej bieżni na tartan, żeby mogły wrócić tutaj do Turku zawody lekkoatletyczne.
4: Opowiadał w filmiku zamieszczonym na swoim profilu w serwisach społecznościowych burmistrz Turku Romuald Antosik. 50-lecie świętuje dzisiaj przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Koninie. Kilka ciekawostek o tym zakładzie. Długość głównego wodociągu w naszym mieście mierzy w sumie 241 km, w tym prawie 35 km to główna magistrala. Woda, która jest w naszych kranach, wydobywana jest z sieci studni głębinowych, z pokładów kredowych. Jest ona średnio zmineralizowana, co znaczy, że zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych w butelkach. Dlatego w kabinach prysznicowych i w czajnikach tyle niegroźnego dla naszego zdrowia osadu. Nad jakością wody w Pewiku czuwa laboratorium, w którym wykonywane są badania zarówno na poszczególnych etapach procesu uzdatniania, jak i w wyznaczonych punktach na sieci ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Wszystko trafia do nowoczesnej, zmodernizowanej kilka lat temu stacji uzdatniania za komendą policji, gdzie jakości strzegą żywe małże podłączone do elektronicznych czujników. Po pewnym czasie te żyjątka są wypuszczane do naturalnego środowiska i zastępowane nowymi. Ale Pewik to także oczyszczanie nieczystości. W Koninie mamy dwie nowoczesne oczyszczalnie, jedną przy ulicy Poznańskiej, drugą niedaleko Nadrzecznej. Pracownikom konińskich wodociągów życzymy z okazji jubileuszu bezpiecznego wykonywania obowiązków.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104.1.
1: Słuchacie Konin FM, a wielkopolscy lekarze po raz kolejny pokazali, jak ogromne znaczenie ma doświadczenie i szybka reakcja. Tym razem w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym w Lesznie przeprowadzono bardzo trudną operację usunięcia ogromnego guza jajnika, który ważył aż 11 kg. Zabieg wymagał dokładnego planowania i współpracy całego zespołu specjalistów, ale co najważniejsze, zakończył się dla pacjentki bezpiecznie. Lekarze przy okazji przypominają o czymś bardzo ważnym. Takie zmiany często przez długi czas nie dają wyraźnych objawów. Powiększający się brzuch, uczucie pełności czy bóle podbrzusza bywają bagatelizowane, a właśnie regularne badania mogą uratować zdrowie i życie. A profilaktyka to nie tylko pusty slogan.
2: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: są wstępne dane GUS-u o inflacji w maju. Sejm uchwalił ważne ustawy, w tym te o statusie osoby najbliższej. Koleje Małopolskie mają prezent dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Afera wokół nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. To ukraińska powstańcza armia dokonała rzezi Polaków na Wołyniu. Decyzję ukraińskiego prezydenta skrytykowało już polskie MSZ. Teraz to samo robi prezydent Karol Nawrocki, który dodatkowo proponuje, by jednym z punktów zaplanowanego na 8 czerwca posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce. Mieszkańcy miejscowości Żądza w powiecie wołomińskim na Mazowszu ewakuowani w związku z pożarem w pobliskim lesie mogli już wrócić do domów, ale pożar nie jest jeszcze ugaszony. Ogień objął około 100 hektarów lasu, a działania są prowadzone na 300 hektarach.
2: Wie to, żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, że cała Żądza była ewakuowana odnośnie zadymienia, tak? Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. Kto jak gdzieś miał rodzinę, no to do najbliższej rodziny, a jak kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
3: I rzeczywiście nie było czym oddychać?
2: Tak.
4: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka. W epicentrum dymu było widać te płomienie faktycznie. To była ewakuacja zalecona przez policję.
5: Ja jestem 50 lat w Żądzie i tutaj nie pamiętam tego pożaru. Leszek, ty nie pamiętasz też?
6: Nigdy, nie, nigdy nie było. Oddychać nie można tu było, ten dym wszystko doszło.
0: Z mieszkańcami zagrożonych terenów rozmawiała Anna Gmitarek-Zabłocka. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego? Tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
7: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
0: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmą też koty, a minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. I na koniec jeszcze prezent Kolei Małopolskich z okazji Dnia Dziecka. Jutro i pojutrze dzieci i młodzież będą mogły podróżować pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
8: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
0: A to nie wszystko, bo podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny.
1: A co w regionie?
9: Do tej pory odpady wielkogabarytowe można było niestety spotkać na łąkach, w lasach czy w przydrożnych rowach. Mimo że takie śmieci można bez opłat wywieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest przecież w każdej gminie, to i tak nie każdemu chce się tracić czas na ważenie przywiezionych gratów albo na dopasowanie się do godzin otwarcia takiego miejsca. Ale to, co stało się w powiecie kolskim, przeszło ludzkie pojęcie. W gminie Osiek Mały ktoś przerzucił 8 zużytych opon przez ogrodzenie przoku i odjechał. Takie zachowanie jest niedopuszczalne, podkreślają władze gminy, które apelują o szanowanie wspólnej przestrzeni. A teraz prośba od Starostwa Powiatowego w Koninie do mieszkańców okolicznych gmin. Chodzi o udział w ankiecie, której celem jest poznanie naszych opinii, także poznanie zdania inwestorów i projektantów na temat rozszerzenia geoportalu powiatu konińskiego o dane przestrzenne gmin, w szczególności o plany ogólne oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Czyli chodzi o narzędzie, które może przydać się każdemu. Szczegóły można znaleźć na profilu społecznościowym powiatu konińskiego.
1: Konin FM.
10: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
1: Pogoda.
0: W zdecydowanej większości regionów dziś sporo słońca, tylko na krańcach wschodnich pochmurno. A na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 na Pomorzu Zachodnim.
10: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: FM 104.1.
1: Wracam do was po 11 na antenie Kolin FM, nie sam, a z waszymi ulubionymi artystami. Słuchacie nas także w internecie pod adresem Kolin FM na całym świecie. Pozdrawiam tych, którzy także zabierają nas w trasę i zabiorą nas w trasę podczas wakacyjnych, urlopowych wojaży, bo i urlopy za chwilę się przecież zaczną. To 149 dzień roku, z nami Magdalena Urszula i Maria. To nasi dzisiejsi solenizanci, dla których składamy najserdeczniejsze życzenia. Dzisiaj w kalendarzu ciekawe święto, czyli Europejski Dzień Sąsiada. Pierwsze obchody tego dnia odbyły się w 2000 roku i co ciekawe, Święto Sąsiada jest największą uroczystością społeczności lokalnych w Europie i jest objęte patronatem Komisji Europejskiej. Także z sąsiadami warto również dobrze trzymać. Mamy także Dzień Działacza Kultury, Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. I jedno ciekawe również przysłowie. Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota. A u nas? Pogoda niezła i w kolejnych dniach również ma być całkiem sympatycznie. No cóż, w prognozie pogody w końcu widać lato, z czego na pewno bardzo wszyscy się cieszą.
2: Sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Naturalnie, że lokalne. Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Pacjenci skarżą się na momentami długi czas oczekiwania na pomoc w Starym Koninie na szpitalnym oddziale ratunkowym. To wojewódzka placówka. Interwencję w tej sprawie podjęła radna Sejmiku Wielkopolskiego Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.
3: Szpital odpowiedział w ten sposób, że nie czuje się winien za tą sytuację. Z powodu braku izby wytrzeźwień tutaj są przyjmowani tacy pacjenci nietrzeźwi. Brakuje poradni psychologicznej. Tutaj też trafiają tacy ludzie z problemami psychicznymi. Do tego wszystkiego szpitalny oddział ratunkowy przyjmuje wszystkich pacjentów skierowanych ze szpitali odściennych, czyli ze szpitali powiatowych, Skoła, Turku i Słupcy. Niestety, ja jestem tego zdania, że tych etatów jest dużo za mało, na tyle, żebyśmy mogli mieć tą podstawową opiekę tutaj na SOR-ze zapewnioną. Dlatego jest ten problem. Brak personelu, brak lekarzy, niewystarczająca ilość tego personelu sprawia, że ludzie tutaj godzinami czekają. Do tego wszystkiego zlikwidowana izba wytrzeźwień, brak pomocy w naszych podstawowych opiekach zdrowotnych w tych POZ-ach powoduje, że wszyscy tutaj trafiamy.
2: Teraz radna Rzepecka-Andrzejak z PiS-u zwróciła się w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Koniński SOR przyjmuje rocznie 38 tysięcy pacjentów. Więcej o tej sprawie opowiemy w weekendowych rozmowach o regionie. Ale mamy też dobre wieści z naszego szpitala. W związku z realizacją i modernizacją oddziału kardiologicznego został zakupiony sprzęt do badań diagnostycznych i leczenia. Nowe maszyny mają służyć poprawie dostępności, zwiększyć bezpieczeństwo oraz przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na badania i diagnostykę kardiologiczną. Grupą docelową będą osoby z chorobami układu krążenia w regionie z powiatów Konińskiego, Tureckiego, Kolskiego i części Wrzesińskiego. Prace remontowo-instalacyjne obejmujące dostosowanie pomieszczeń oddziału kardiologicznego odbywają się zgodnie z planem i terminem, zapewnia wojewódzka lecznica imienia doktora Romana Ostrzyckiego. Miasto Turek podpisało porozumienie o współpracy z Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Chówców Pracy. Ma to na celu wspólne działania na rzecz młodych mieszkańców Turku, szczególnie w zakresie edukacji, aktywizacji zawodowej oraz wsparcia w planowaniu przyszłości. W ramach współpracy realizowane będą m.in. działania informacyjne i edukacyjne, promocja inicjatyw skierowanych do młodzieży, organizacja wspólnych wydarzeń i przedsięwzięć, wsparcie młodych ludzi w rozwoju kompetencji i, co najważniejsze, w ich wejściu na rynek pracy. To kolejny krok w budowaniu partnerstw wspierających rozwój młodego pokolenia mieszkańców Turku. Tymczasem powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kole zachęca mieszkańców do czytania etykiet. To nie tylko mały druk na opakowaniu, to ważne źródło informacji, które pomaga podejmować świadome decyzje żywieniowe, a od tego, co jemy, zależy nasze zdrowie. Sprawdzajmy skład produktu, zwracajmy uwagę na zawartość cukru, soli i tłuszczu, unikajmy tego, co zawiera dużą ilość sztucznych barwników, konserwantów i wzmacniaczy smaku. Im krótszy i bardziej zrozumiały skład, tym lepiej, przekonują inspektorzy sanitarni z Koła. Warto wybierać produkty jak najmniej przetworzone, bez zbędnych dodatków chemicznych. Jutro 7 urodziny Park Run Konin. Za aktywnymi mieszkańcami już 300 edycji spotkań wokół jeziorka Zatorze. W każdą sobotę o 9 rano bez żadnego przymusu pokonują oni 5 km. Można biec, truchtać albo zdecydować się tylko na marsz. Nigdy nie ma żadnych opłat startowych, wystarczy raz a dobrze zapisać się przez stronę parkrun.pl. Zachęcamy, by dołączyć do tej biegowej rodziny i w taki przyjemny sposób co tydzień dbać o swoje zdrowie. A w Kole w ten weekend ma odbywać się Festiwal Piosenki Harcerskiej bez gitary ani róż. W sobotę przesłuchania konkursowe potrwają od 10 do 17. O 18 koncert gwiazdy EKT Gdynia, a o 21 świecowisko. W niedzielę od 10 do 15.30 potrwają konkursowe występy. O 16.30 zaśpiewa 11 pokolenie manufaktury piosenki harcerskiej Wartaki z Koła, a o 18 koncert laureatów. Zapraszamy do Koła, wstęp jest wolny. W sobotę i w niedzielę zapraszamy też do kibicowania piłkarzom ręcznym. W Zielonej Hali Sportowej na Morzesławiu będą odbywały się rozgrywki w ramach 5. memoriału imienia Jerzego Sobczaka, na który zaprasza Start Konin, a w Starym Mieście Święto Gminy. Jutro o 18 Kasia Moś ze Staromiejską Orkiestrą Dentą, o 20 Kleo, a pojutrze na Dniach Staromiejskich Zenek Martyniuk i zespół Akcent. O 16, o 18.30 Roxa Ok i o 20 zespół MIG. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę przewidziano także nocne plenerowe dyskoteki.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: FM. Naturalnie, że...

0: like an Italian coffee shop.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
3: Słuchacie Konin FM na 104.1, a my mamy zaproszenie do na piknik rodzinny w Piwonicach. To wydarzenie pod honorowym patronatem Krystiana Kinastowskiego, prezydenta miasta Kalisza. Wydarzenie już 27 czerwca w sobotę na boisku przy ulicy Marka Dołek. Wydarzenie rozpocznie się o 14. Serdecznie zapraszani są mieszkańcy Piwonic, Kalisza i okolic. To piknik rodzinny, podczas którego świętowane będzie 50 lat w granicach miasta Kalisza. Rada Osiedla Piwonice serdecznie zaprasza. W programie liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, występy artystyczne, animacje czy strefa gastronomiczna, więc również w taki sposób będzie można rozpocząć tegoroczne wakacje.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca. Reklama.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Większość kraju z ostrzeżeniem przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ryk amerykańskich silników w Katowicach. W czerwcu festiwal American Cars Mania.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia obejmują obszar niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Prognozy pogody z niepokojem obserwują służby na Mazowszu. Od wczoraj zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Odwołane są tam lekcje w miejscowej szkole, a w budynku zebrał się sztab kryzysowy.
2: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpaleniach.
3: Słyszałem, że podpalenie, tak? No, ale to nie wiadomo. No.
4: Na naszym terenie tutaj nocowało około 100 strażaków, jest non-stop rotacja między nimi.
0: Mówi wójt gminy Poświętne Sylwester Niźniak. Wcześniej mówili mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano. Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. W akcji gaśniczej od rana bierze udział policyjny Black Hawk, również 4 samoloty typu Dromader. Na miejscu jest ponad 800 osób, to strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
0: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilka dni. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiS i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Marne są szanse, by ustawę podpisał prezydent, bo zdaniem jego urzędników nowe prawo wprowadza de facto legalizację związków partnerskich. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza i decydować między innymi, czy chcą, czy nie odrębności majątkowej, ale także chodzi o prawo do mieszkania, dostępu do informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ryk amerykańskich silników będzie można usłyszeć w Katowicach. Pod koniec czerwca na lotnisku Muchowiec odbędzie się American Cars Mania. Organizatorzy spodziewają się blisko 2000 amerykańskich klasyków na czterech kółkach.
6: Jeśli chodzi o najpiękniejsze samochody,
7: to Charger.
8: Ja bardzo lubię Cadillaca Eldorado na przykład.
6: A ja z 59. skrzydlaka, którym jeździł Elvis.
8: Na przykład, ale też Mustangi stare. To jest esencja Ameryki. Natomiast nie tylko te skrzydlaki przejeżdżają, ale też starsze samochody z lat 30.
0: Mówili organizatorzy Mariusz Wypychowski i Adam Rostalski. Oprócz amerykańskich samochodów będą też m.in. Texas Day z Rodeo, festiwal steków i koncerty.
1: A co w regionie?
9: Po prawie 3 latach nieobecności do Muzeum Okręgowego w Koninie wróciły kości mamuta włochatego. 2 fragmenty kości miednicy oraz fragment żuchwy były poddawane zabiegom konserwatorskim w Katedrze Konserwacji, Restauracji, Architektury i Rzeźby na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studentki Maria Wcześniak i Julia Bryła pod kierunkiem dr Aleksandry Gralińskiej-Grubeckiej wykonały specjalistyczne badania oraz przeprowadziły cały proces konserwatorski, zabezpieczając okazy na kolejne lata. Obecnie kości można już podziwiać na wystawie stałej mamuty, nosorożce, znaleziska z okolic Konina. Przypomnijmy, że takie zwierzaki żyły kiedyś właśnie tutaj i to górnicy z naszej kopalni odnaleźli po nich ślady. Tymczasem po raz 3 w kole odbędzie się powiatowa scena muzyczna. Znamy już więcej szczegółów. Będzie głośno i wesoło, bo wystąpią m.in. Nocny Kochanek, Paranoja, Anielski Orszak, Nie Pytaj, Złe Psy i Zardzewiałe Pistolety. To będzie mieszanka gwiazd z lokalnymi zespołami. Artyści z okolic koła wciąż mogą się zgłaszać. Mają na to czas do 12 czerwca, a samo wydarzenie odbędzie się 26 czerwca w ramach 20 zlotu motocyklowego, który potrwa w kole 2 dni.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Padać może jedynie na północnym wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane, maksymalnie 26 stopni na Dolnym Śląsku, tam najcieplej, 24 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 17 na Podlasiu.
1: Sponsor. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: 12 na antenie Kolin FM przychodzę do Was z kolejnymi wiadomościami z naszego województwa. I czasem naprawdę trudno uwierzyć w to, jak niektóre historie potrafią się potoczyć. Policjanci ze Złotowa opisali właśnie sytuację, która brzmi niemal jak scenariusz serialu kryminalnego. 27-latek przyszedł na komendę w ramach policyjnego dozoru, ale podczas sprawdzania danych okazało się, że jest już poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniejszą kradzież. I to nie był koniec jego problemów, bo funkcjonariusze znaleźli przy nim mefedron, a sam mężczyzna przyznał później, że kolejne narkotyki ma także w domu. I teraz usłyszał dodatkowy zarzut posiadania środków psychotropowych, za co grożą nawet 3 lata więzienia. I jak widzicie, można mówić o ogromnej głupocie 27-latka, który właśnie z takim zestawem postanowił udać się na komendę policji.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego liczy, że rolnicy i wytwórcy żywności z naszego regionu skorzystają z szansy większego zarabiania na swoich produktach poza krajem. Także w okolicach Koła, Turku, Kalisza czy Konina nie brakuje dużych gospodarstw. Niektórzy mocno postawili na rozwój i innowacje. Jest nawet przypadek sadownika w naszej okolicy, który dysponuje działkiem przeciwgradowym.
2: Polska żywność to marka i jakość, chętnie kupowana na całym świecie, i otwieramy nowe rynki po to, by polscy rolnicy mogli swoje produkty sprzedawać szerzej, drożej. Wiodącym liderem w zakresie współpracy międzynarodowej jest województwo wielkopolskie, które nawiązało już dawno współpracę między regionami, między krajami, po to, by też wspierać swoich rolników, ale też swoich przetwórców.
3: Bardzo mocno stawiamy właśnie na promocję wielkopolskiej żywności, bo ona jest bardzo wysokiej jakości. Tak jak pan minister powiedział, jesteśmy regionem bardzo mocno rozwiniętym rolniczo, więc na tym bardzo nam zależy. Także za te nowe rynki, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy, bo one są niezwykle potrzebne, żeby naszych producentów właśnie ukierunkować na te nowe rynki zbytu, żeby mogli z tego korzystać. My również bardzo mocno przykładamy wagę do tego, żeby promować polską żywność, wielkopolską żywność.
1: Mówili minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski i wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Przy tej okazji należy przypomnieć także o tym, byśmy to my sami zwracali większą uwagę na kraj pochodzenia produktów, które kupujemy w marketach. Wielkopolska Izba Rolnicza od miesięcy prowadzi w subregionie konińskim kampanię społeczną promującą lokalnych farmerów. I zmieniamy temat. Konińska szóstka w czerwcu stawia na luźniejsze lekcje i wydarzenia skierowane do społeczności lokalnej. W poniedziałek w szkole z okazji Dnia Dziecka odbędzie się Festiwal Talentów. Będzie też ekopiknik i do tego Święto Sportu. Placówka chce w ten sposób promować aktywność, rozwijanie pasji oraz kształcić w uczniach postawy prozdrowotne i proekologiczne. A w kolejnym tygodniu, 10 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie odbędzie się Festiwal Nauki, w czasie którego przewidziano prelekcję doktora Roberta Cieślaka z Akademii Nauk Stosowanych, który opowie o sztucznej inteligencji w życiu człowieka. Będzie też można zobaczyć samochodowe klasyki. Trwa przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 264 we Włodzimirowie między Koninem a Kazimierzem Biskupim. Zakres inwestycji obejmuje nawierzchnię jezdni, dwukierunkowe ścieżki dla rowerów, chodniki, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, zjazdy, rowy oraz oświetlenie uliczne i skrzyżowania wraz z montażem aktywnych znaków zwiększających bezpieczeństwo. Trzeba się mocno uzbroić w cierpliwość, bo utrudnienia w ruchu w tym miejscu będą towarzyszyć kierowcom przez całe lato, a nawet i jesienią. Termin ostatecznego odbioru robót wyznaczono bowiem na listopad. Teraz coś pozytywnego, mianowicie sukces młodego mieszkańca gminy Żgów. Niedawno w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu Mój Rodzinny Obiad, realizowanego w związku z projektem edukacyjnym Talerz Zdrowego Żywienia. Organizatorem przedsięwzięcia był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Pierwsze miejsce w etapie powiatowym w swojej kategorii zdobył uczeń Szkoły Podstawowej w Grabienicach Kuba Wiśniewski. Praca młodego laureata została zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego tego konkursu. Nagrodę zwycięzcy wręczył wójt Żgowa Grzegorz Matuszak, podkreślając znaczenie zdrowego stylu życia oraz wspierania talentów i osiągnięć młodych mieszkańców gminy. Gratulujemy Kubie osiągniętego sukcesu i życzymy powodzenia w wielkopolskim etapie konkursu. Już w niedzielę w Starym Koninie Park Miejski imienia Fryderyka Chopina zamieni się w przestrzeń pełną zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji. Przypominamy o tegorocznym Dniu Dziecka, który odbędzie się właśnie 31 maja, tym razem pod hasłem Zdrowo Kolorowo, i będzie poświęcone temu, co trafia do małych brzuszków. Od godziny 14 na uczestników czekać będą dmuchańce, konkursy z nagrodami, rodzinne gry i zabawy. Nie zabraknie również stoisk partnerów lokalnych, atrakcji edukacyjnych oraz strefy gastronomicznej z lodami, goframi, watą cukrową, kebabem i hot dogami. Szczególną atrakcją będzie rodzinna zabawa z kolorowym paszportem i zbieraniem pieczątek. Każda rodzina otrzyma indeks, a na terenie wydarzenia pojawi się 15 stanowisk, na których będzie można zdobyć kolejne pieczątki. Na scenie w Parku Chopina zaprezentują się młodzi artyści związani z Konińskim Centrum Kultury. Od godziny 17 rozpoczną się występy sceniczne podopiecznych Ani Marciniak i Marty Janczak. Będą to oczywiście występy wokalne. Justyn Anny Spędrowskiej, tu akrobatyka artystyczna i Grzegorza Ambroziaka, czyli breakdance. Wystąpią także grupy dzieci z przedszkola numer 1 Kosmatek i numer 4 Biały Konik. Całość poprowadzą Jarek Sparażyński i Marta Janczak. W programie znajdą się także bajka Ciastolandia, która przygotowana została przez Stowarzyszenie Ksara. Ten spektakl rozpocznie się w Parku Chopina w niedzielę o godzinie 18.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchacie Colin FM i szykuje się naprawdę gorący muzyczny weekend w regionie konińskim. Już 30 i 31 maja odbędą się jubileuszowe 20 dni staromiejskie w Starym Mieście i trzeba przyznać, że organizatorzy przygotowali program z naprawdę mocnymi nazwiskami. Na scenie pojawią się m.in. Kleo, Kasia Moś, Zenek Martyniuk oraz zespół MIG. Będą też lokalni artyści, imprezy taneczne z DJ-ami i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Od wesołego miasteczka po konkursy i strefę gastronomiczną. W planie także turniej piłkarski o Puchar Wójta, wesołe miasteczko, o którym mówiłem, czy jubileusz 50-lecia przedszkola samorządowego w Starym Mieście. Także będzie działo się tutaj naprawdę sporo. Zaprasza wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała i my również zapraszamy. O 16 w sobotę występy młodych artystów. Będzie wtedy także Kasia Moś czy Orkiestra Staromiejska. Także warto zapoznać się z całym planem tych uroczystości, bo na pewno nie będziecie na nudę narzekać.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa

0: Radio Lokalnie.
1: W weekend na stacjach paliw taniej spadają ceny maksymalne. Polski prezydent chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie. Wciąż nie wiadomo, jak doszło do katastrofy dromadera podczas gaszenia Puszczy Solskiej.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6,34 zł. Odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To proponuje prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Premier apeluje, żeby tonować nastroje. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi Donald Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym zajmie się rząd. Ważne, by to robić rozważnie, podkreśla premier.
3: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
1: Do polskiego MSZ-u został wezwany już ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Wtedy to właśnie kapituła miałaby się zająć odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE 6 miliardów euro jest już w Polsce. Od wczoraj podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania SAFE to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął 65-letni pilot. Prokuratura Okręgowa w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji, mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
4: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenie, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przesłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
1: Katastrofę samolotu bada też Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Kierowca podejrzany o spowodowanie w kwietniu wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Tak wynika z opinii toksykologicznej, którą otrzymała prokuratura. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Pociągi przewiozły w kwietniu w Polsce blisko 39 milionów podróżnych. To o 10% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. No ale jest to mniej niż w rekordowym marcu tego roku, bo porównując miesiąc do miesiąca, pasażerów było mniej o prawie 1,5 miliona, czyli blisko 4%.
2: A co w regionie?
5: 316 mandatów karnych wystawili w ubiegłym roku strażnicy miejscy z koła. Podczas ostatniej sesji radni zapoznali się z raportem dotyczącym działań tej służby. Ogółem interweniowano 348 razy, w większości na skutek zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców, ale podczas 500 patroli koscy strażnicy reagowali też sami, widząc różne nieprawidłowości w ciągu poprzedniego roku. Oprócz mandatów były również pouczenia, tę metodę wychowawczą wykorzystano ponad 300 razy. Istotnym wsparciem dla bezpieczeństwa mieszkańców pozostaje monitoring miejski obejmujący 70 kamer w 14 lokalizacjach na terenie koła. Straż Miejska aktywnie uczestniczyła również w ochronie środowiska, przeprowadzając 56 kontroli padanisk domowych oraz 47 kontroli dotyczących gospodarki ściekami. Funkcjonariusze zabezpieczyli także liczne wydarzenia sportowe, kulturalne i patriotyczne organizowane na terenie miasta. Strażnicy pomagają także osobom nietrzeźwym. informują mieszkańców o zagrożeniach i prowadzą działania zapobiegające przestępczości. W razie potrzeby zajmują się również konwojowaniem ważnych dokumentów urzędowych. Przykładem tego, jak w okolicznych miastach potrzebni są gminni strażnicy, jest spodkonińska Golina. Tam przez kilka miesięcy nie było strażnika. Mieszkańcy sami zauważyli, że na parkingach i na terenach zielonych zaczyna panować wolna amerykanka. Teraz po obsadzeniu tego stanowiska żyje się już bezpieczniej.
2: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
1: Najcieplej dziś na południowym wschodzie, na Dolnym Śląsku nawet 26 stopni, 21 na Mazowszu, 17 na Podlasiu. Deszcz może padać tylko na północnym wschodzie kraju.
2: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Koniin FM.

0: FM.
1: Wchodzimy wspólnie w 13 na antenie Konin FM na 104.1, a w naszym mieście znów zrobi się naprawdę kolorowo i radośnie, bowiem już wkrótce nasze miasto stanie się areną Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Już 13 czerwca koncert finałowy festiwalu, a wcześniej do Konina przyjedzie prawie 2800 gości. Dzieci tańczące, śpiewające, instruktorzy, kierowcy, opiekunowie, cała plejada gwiazd, można powiedzieć. Już 10 czerwca goście mają zjeżdżać do Konina, a oficjalne otwarcie festiwalu o godzinie 9-11 czerwca na placu Niepodległości. Wszystkie szczegóły na stronie Centrum Kultury i Sztuki Oskard i Konińskiego Centrum Kultury, a my serdecznie zapraszamy, bo będzie działo się sporo podczas 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.
2: Czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: że lokalnie.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: Kurtyna świetlna zwiększająca bezpieczeństwo użytkowników, system informacji głosowej o piętrach, oświetlenie energooszczędne, nowy panel dyspozycji dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych i nowe lustra. W zabytkowym Spichlerzu na Konińskich Głosławicach zmodernizowano windę. Remont przeprowadzono z myślą o zwiększeniu dostępności architektonicznej i bezpieczeństwie w tym obiekcie należącym do Muzeum Okręgowego. To właśnie w Spichlerzu odbywają się cykliczne wydarzenia, takie jak muzealne spotkania z kulturą. Teraz jest on w pełni dostępny dla wszystkich. Tymczasem w Licheniu odliczamy czas do corocznego festiwalu pełnego radości.
5: Już 20 czerwca spotkamy się tutaj w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na drugim festiwalu Licheń Młodych. Tym razem pod hasłem Wprowadzajcie słowo w czyn. Hasło tegorocznej edycji festiwalu jest inspirowane hasłem roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze. Ma stać się dla nas zaproszeniem do tego, by Ewangelia była naszym realnym przewodnikiem codziennych wyborów i czynów, a nie tylko słowem. Festiwal poprowadzi Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, wspólnota młodych ludzi żyjących Ewangelią i ewangelizacją. A podczas festiwalu spotkamy gości takich jak ksiądz Artur Kosierb, który wraz z młodzieżą jest zaangażowany w misję w Kenii i podzieli się z nami swoim świadectwem służby i doświadczeniem pracy misyjnej. Anne-Marie, artystkę łączącą neoklasyczne brzmienia fortepianu z popowo-gospelowym wokalem. Nie ma go tu. Jest to zespół znany m.in. z hymnu Światowych Dni Młodzieży Błogosławieni Miłosierni. Wyrwani z niewoli, którzy od lat pokazują młodym, że można żyć inaczej i piękniej. Pokój i dobro. Franciszkanów pełnych radości, energii i muzyki inspirowanej Słowem Bożym. A także Teatr A, który przedstawi nam spektakl pod tytułem Siewca. To będzie bardzo dobry czas, a Ciebie zdecydowanie nie może tutaj zabraknąć. 20 czerwca, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
4: Mówiła Patrycja Nawrocka z Licheńskiego Sanktuarium. Do tej pory to gmina Wierzbinek kojarzyliśmy z Wikliną. Teraz po ten naturalny produkt sięgnął Kleczew. Z roku na rok na ulicach miasta pojawia się coraz więcej zieleni, a lada moment przestrzeń zapachnie fioletową lawendą. W tym roku przy ulicach pojawiło się jednak coś jeszcze innego – naturalne dekoracje z Wikliny. To piękne rzeźby inspirowane lokalną przyrodą, które idealnie współgrają z kleczewską zielenią miejską. Co najlepsze, dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu będą cieszyć nasze oczy nawet przez najbliższe 10 lat. Znajdziemy je przy rondzie miast partnerskich w Kleczewie. Stoją tam wykonane z wikliny jeżówki, przebiśniegi, dmuchawce, makówki, liście i motyle. W pobliżu ronda powstańców styczniowych są natomiast wiklinowe trawy, trzciny, urocze zające, ślimak oraz grzyby. Na skwerze przy placu Piłsudskiego misternie plecione makówki. W parku przy placu Kościuszki ukryte wśród zieleni motyle. W okolicy muralu zielone akcenty z wiklinowych paprotek. A dostępne w mieście wieże kwiatowe zyskały nowe, klasyczne kosze z wikliny. Przy tej okazji przypomnijmy, że Kleczew świętuje 660-lecie lokacji miasta. Od 19 do 21 czerwca odbywać będzie się święto gminy. Wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski oraz BRO. Coraz więcej imprez wraz z letnią pogodą będzie gościło w przestrzeni Konińskiej Starówki. Od 12 do 14 czerwca na bulwarze nadwarciańskim ma odbywać się Festiwal Azjatycki oraz Festiwal Smaków Świata. O szczegółach będziemy jeszcze informować. Tymczasem 5 lipca przy tak zwanej Dzikiej Plaży w Powidzu odbędzie się amatorski maraton pływacki. W dniu zawodów rano od 9.30 będą przyjmowane zapisy. Kategoria pierwsza to dziewczęta i chłopcy w wieku od 14 do 17 lat. Druga kategoria to z kolei dorośli, czyli wszyscy chętni od 18 roku wzwyż. Gmina Powidz w powiecie szubeckim współorganizuje to wydarzenie z radną Mileną Miczyńską i co ciekawe z Ochotniczą Strażą Pożarną z Piotrkowa Trybunalskiego. Tymczasem przypominamy o dwóch wydarzeniach. Pod patronatem Konin FM jutro w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie koncert Esencja Baroku. Arcydzieła XVIII-wieczne na instrumentach dawnych zagrają wybitni wykładowcy z całego kraju, którzy prowadzili w naszym mieście warsztaty muzyki dawnej. Sobotni koncert zacznie się o 16:00. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które dystrybuował sekretariat Konińskiej Państwowej Szkoły Muzycznej. Z kolei w Malanowie w powiecie tureckim w sobotę i w niedzielę odbywać już będzie się święto gminy. Z najważniejszych punktów warto wymienić koncerty gwiazd imprezy. O 19.30 w sobotę zabawę rozkręcać będzie zespół Redlin. O 21.10 zagra grupa After Party, a po niej do 2 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. W niedzielę w Malanowie o 20.30 koncert zespołu Daj to głośniej, o 22.00 pokaz Fire Show, a po nim zabawa taneczna do północy, oczywiście także w plenerze.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: I okazuje się, że głośna sprawa Michała Wiśniewskiego właśnie dobiegła końca. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił lidera zespołu Ich Troje w sprawie pożyczki zaciągniętej przed laty w SKOK Wołomin. Chodziło o 2 800 000 zł i zarzuty dotyczące podania nierzetelnych danych o dochodach przy składaniu wniosku kredytowego. Przypomnę, że wcześniej sąd pierwszej instancji skazał artystę na 1,5 roku więzienia i grzywnę, jednak po apelacji zapadł całkowicie inny wyrok. Sąd uznał, że wcześniejsze rozstrzygnięcie zawierało błędy, a Michał Wiśniewski nie działał z zamiarem oszustwa. Sam wokalista po ogłoszeniu decyzji nie krył emocji i mówił, że po latach odzyskuje wiarę w sprawiedliwość. No i chyba można powiedzieć jedno. Niezależnie od tego, po której stronie ktoś stał w tej sprawie, dla Michała Wiśniewskiego to zamknięcie bardzo długiego i trudnego rozdziału.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
9: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. Trzy domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186. 667 780 186. I stwórz swoje miejsce nad jeziorem. Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Nadal trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu. Potem o zamieszkach, które przerwały juwenalia w Gliwicach. I dobre wieści dla kierowców dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
2: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale to ludzie są tutaj przygotowani.
0: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzenia kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Donald Tusk podkreślał też, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą duży pożar lasu na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj igry, czyli juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
3: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
0: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Pieniądze z programu SAFE muszą wzmocnić europejską obronę też przed takimi atakami jak dziś w Rumunii, komentuje Komisja Europejska. Dziś rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii, ranne są 2 osoby. Zagrożenie atakami hybrydowymi ze strony Rosji jest realne. Musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe, mówi rzecznik Komisji Thomas Renier. Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości, dlatego Komisja wzmacnia swoje wysiłki, żeby kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. Dzisiaj Polska jako pierwszy kraj dostała przelew zaliczki z programu pożyczkowego SAFE od Komisji Europejskiej. To ponad 6,5 miliarda euro. Nawet poniżej 6 zł za litr. Do takiej wysokości mogą spaść w przyszłym tygodniu ceny paliw, twierdzą analitycy rynku. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Dzięki niemu też niższe będą ceny maksymalne paliw w weekend i poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 5 groszy, a oleju napędowego 6,34. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży. Po ponad 30-letniej przerwie składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
1: A co w regionie?
4: Miasto Koło przygotowuje się do otwarcia tarasu widokowego na wieży ruin Kazimierzowskiego zamku nad rzeką Wardą. W tym tygodniu radni przyjęli regulamin. Przewiduje on, że ta atrakcja turystyczna będzie otwierana każdego roku wraz z początkiem maja i będzie można korzystać z niej do końca września codziennie w godzinach od 11 do 20. Maksymalnie na górze będzie mogło przebywać 10 osób. Punkt widokowy będzie dostępny na wysokości 12 metrów. Będzie tam monitoring i co najważniejsze, nie będzie żadnych opłat za wejście na zamkową wieżę. I zostajemy jeszcze w Kole, ale w nieco innym temacie. Trwają tam zapisy do szkoły dla rodziców i wychowawców, czyli na warsztaty umiejętności wychowawczych. Będą to zajęcia prowadzone w małej grupie, do 12 osób, metodami aktywnie angażującymi uczestników w pracę nad poznawaniem i uczeniem się nowych umiejętności. Cykl spotkań odbywać ma się w atmosferze dialogu i wymiany wzajemnych doświadczeń. W sumie 6 spotkań po około 2 godziny każde. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwoli odpowiedzieć sobie na pytania, jak dobrze rozwiązywać konflikty z dzieckiem, co zrobić, żeby dziecko chciało słuchać, jak wpływać na niepożądane zachowania dziecka, albo co zrobić, by dziecko chciało współpracować. Podczas warsztatów poruszane będą zagadnienia takie jak uczucia, granice, współpraca, kary, rozwiązywanie problemów, samodzielność, wpisywanie się w rolę, pochwały i samoocena. Pierwsze spotkanie 2 czerwca w południe. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie przy ulicy Dąbskiej w Kole.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: 17 stopni maksymalnie na Podlasiu, 21 na Mazowszu, 24 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku. Dużo słońca, deszcz może popadać jedynie na północnym wschodzie.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Konin FM.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1 po 14, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy zaprasza na drugą już konferencję na temat rodzicielstwa zastępczego. To wydarzenie już 2 czerwca o 10 w sali Miejskiego Domu Kultury w Słupcy na ulicy Trauguta 5. Start o 10. Na początku powitanie gości, później opiecze zastępczej w powiecie słupeckim. Wykład również w planach pod tytułem Jak pomóc zranionemu dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości. Występ muzyczny Jagody Wieczorek. Wykład pod nazwą Nowe zagrożenia młodzieży w przestrzeni cyfrowej oraz występ muzyczny Jagody Wieczorek. O 12.05 zakończenie konferencji i poczęstunek, a przy okazji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza także do stoisk informacyjno-edukacyjnych zlokalizowanych w holu Miejskiego Domu Kultury w Słupcy.
1: Kastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Odliczamy czas do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Wciąż jeszcze w kasie Konińskiego Centrum Kultury można nabyć bilety na koncert galowy, który odbędzie się na placu Akademii Nauk Stosowanych w Morzesławiu pod wieczór 13 czerwca. Finał poprzedzą prezentacje konkursowe w KCK oraz w Oskardzie. Do Konina z 79 różnych miejscowości przyjedzie w sumie 2455 młodych talentów, wokalistów i tancerzy. Zobaczymy 157 choreografii i 117 występów wokalnych. Najlepsi zaprezentują się właśnie podczas wspomnianego koncertu galowego. A tymczasem zaglądamy do kina. Miłośnicy dobrych europejskich filmów powinni wybrać się 19 czerwca do Oskardu, w którym w ramach spotkań kina konesera będzie można zobaczyć włoską produkcję Takie jest życie. Przed filmem widzowie usłyszą komentarz cenionego krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji będzie można wziąć udział w dyskusji i opowiedzieć o swoich wrażeniach. Takie jest życie to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca historia, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. Żyjący po swojemu pasterz musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. Niespodziewany najeźdźca chce zamienić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. Gdy w grę wchodzą milionowe oferty oraz nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, drobny konflikt przeradza się w pełną emocji, ale i komediowego absurdu batalię. Stawką są dom, ziemia i przyszłość kolejnych pokoleń, a także prawo do życia w zgodzie ze swoimi wartościami. W centrum tej historii znajduje się Francesca, córka pasterza rozdarta między obietnicą zmian a rodzinnymi relacjami. Seans w Konińskim Oskardzie w sali Kina Cafe 19 czerwca o 18. Kolejna okazja i sposób, by pomóc Lichańskiemu Hospicjum. Zespół szkolno-przedszkolny w Lądku w powiecie słupeckim organizuje akcję Pomagamy Razem. Od poniedziałku do połowy czerwca będzie można przynosić pieluchy dla dorosłych, środki czystości, papiery toaletowe, papierowe ręczniki, rękawiczki, jednorazowe baterie paluszkowe, podkłady higieniczne, balsamy do ciała, worki na odpady, kremy na odleżyny. Ogółem wszystko to, co przy pacjentach schodzi w ogromnych ilościach i pochłania sporo pieniędzy. Hospicjum w Lichaniu działa dzięki darowiznom oraz dofinansowaniu z NFZ-u. Nie pobiera opłat od rodzin pacjentów. Tymczasem Instytut Skrzynki ogłosił konkurs kulinarny Smak Kiełbasy 2026. Celem tej inicjatywy jest promocja i wyróżnienie najlepszych wyrobów wędliniarskich z Wielkopolski oraz wspieranie lokalnych producentów i tradycji kulinarnych. Konkurs odbędzie się 13 czerwca w Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych i Dni Pola. Uczestnikami mogą być producenci żywności, przetwórcy, zakłady gastronomiczne, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich z terenu Wielkopolski. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca. Produkty oceni kapituła złożona z ekspertów kulinarnych, przedstawicieli gastronomii oraz specjalistów od produktów regionalnych. A pod uwagę będą brane smak, aromat, wygląd, jakość surowców oraz zgodność z tradycją. Dodatkowo oceniane będzie udokumentowanie receptur i pochodzenie produktów. Wielkopolska od lat słynie z silnych tradycji wędliniarskich, które wywodzą się zarówno z gospodarstw chłopskich, jak i rozwiniętego rzemiosła miejskiego. Popołudniówki w muzeum to kolejna nowa propozycja kreatywnego i relaksującego spędzania czasu po szkole lub po pracy. Jeśli ktoś potrzebuje chwili wyciszenia, skupienia i twórczej atmosfery, to te spotkania na Gosławicach mogą okazać się dobrym pomysłem. Zajęcia odbywają się w co drugi czwartek w godzinach 16:30-18:00. Przygotowano warsztaty inspirowane wzbogaconą ofertą muzealną. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych, jak i rodzin czy grup przyjaciół. 18 czerwca podczas takich zajęć stworzymy autorski papierowy przewodnik, wykorzystując technikę pop-up. Powstaną książeczki z przestrzennymi elementami i ruchowymi formami. 2 lipca w trakcie warsztatów wykonamy model wiatraka lub chałupy, korzystając z materiałów plastycznych oraz naturalnych elementów, takich jak kamyki i gałązki. 23 lipca zostaniemy wprowadzeni w technikę haftu pętelkowego i stworzymy pracę inspirowaną postacią słonia Gosława w formie podkładki, zawieszki lub niewielkiego gobelinu. 6 sierpnia miniaturowy świat zamknięty w gablotce poznamy dioramy autorstwa Mireli von Chrupek prezentowane w Muzeum Okręgowym w Koninie i inspirując się pięknem muzealnego ogrodu zaprojektujemy własny miniaturowy ogród zamknięty w niewielkim pudełku. Można już się zapisywać. Muzeum w Koninie obchodzi właśnie swoje 60-lecie.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: TUNIN FM.
1: Oj, w piłkarskim świecie znów sporo emocji, tym razem z polskim akcentem w tle Barcelony. Jak wynika z medialnych doniesień, kataloński klub ponownie przygląda się zawodnikom z Polski między innymi. To Jakub Kiwior z FC Porto znalazł się na liście obrońców, których chciałoby pozyskać FC Barcelona, jak mówi jeden z dziennikarzy, dziennikarz Mateo Moretto. Kiwior mógłby dołączyć do FC Barcelony, jest jednym z trzech polskich zawodników, którzy obok Bednarka czy Pietuszewskiego świętowali Mistrzostwo Ligi Portugalskiej razem z FC Porto i Pietuszewskiemu również podobno się przeglądają. Także jest szansa, że jeszcze wielu polskich zawodników w FC Barcelona zobaczymy.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Koronin FM 104.1.
1: Piątek i zaczyna się weekend. Jeszcze nie zaczynają się wakacje, ale i te bardzo szybko do nas przejdą. Za chwilę 15 wiadomości i później spotkanie z Wojtkiem Maciejewskim, a dziś o 20 na naszej antenie także piątkowa remiza. I życzę Wam udanego, ciepłego i sympatycznego weekendu. I mówię do usłyszenia. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć!
0: Koronin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Potem Rumunia, po tym jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. Zajrzymy też na autostradę A4, gdzie rusza ważny i nieco uciążliwy remont.
0: Wiadomości Koronin FM.
6: Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
7: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
6: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały 2 osoby. Tomasz Rochowski.
8: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą, nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów, prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
6: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej. Noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe 1 stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem. Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzję podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Przypomnę, że wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek i w efekcie przerwania koncertu policja zatrzymała jedną osobę, 17-latka, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Nie ma informacji, by w wyniku zamieszek ktoś odniósł obrażenia. Uwaga kierowcy, ruszył remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace będą prowadzone na prawym pasie trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w tym objazdów dla samochodów ciężarowych. Remont zakończy się w październiku.
0: A co w regionie?
3: Miasto Konin stawia na wsparcie młodzieży w kryzysie psychicznym.
9: Centrum Wsparcia Słonecznik to ma być miejsce, do którego młody człowiek w jakimkolwiek kryzysie psychologicznym może przyjść i uzyskać krótkie, co prawda, rozeznanie problemu i wsparcie. Nie będzie to terapia długoterminowa, bo na taką terapię nie pozwalają nam warunki projektu, ale będzie to miejsce wsparcia psychologicznego głównie dla młodych osób. Oczywiście, jeśli będą osoby w wieku średnim, je też przewidzieliśmy, czy seniorzy, to też będą mogli do takiego miejsca przyjść.
3: W ostatnich latach drastycznie wzrosła liczba samobójstw młodych osób w całej Polsce. Ośrodek, na którego funkcjonowanie miasto ma 500 000 zł, zostanie urządzony w wieżowcu przy Dworcowej 7, czyli w dawnym hotelu Fugo, stojącym pomiędzy dwoma państwowymi bankami.
9: Od tyłu, można powiedzieć, patrząc na ulicę Dworcową, będzie tam przyjazne, dobre, ciche miejsce na to, żeby poradzić się, wesprzeć w sytuacjach trudnych, żeby porozmawiać ze specjalistami, psychologami, którzy powiedzą, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o nasz stan. Być może zdiagnozują nas czasami, być może i takie wsparcie będzie potrzebne na zasadzie diagnozy, testu psychologicznego, ale generalnie nastawiamy się na rozmowę, na dialog, na to, by młody człowiek mógł przyjść i po prostu zostać wysłuchany. Często nie może niestety robić tego we własnym środowisku rodzinnym. Rodzice nie poświęcają dostatecznej uwagi swoim dzieciom. To też jest teza, która zawarta jest w raporcie.
3: Zauważa wiceprezydent Konina Witold Nowak. To pierwszy krok samorządu. Miasto chce pozyskiwać kolejne środki, by w przyszłości rozwijać tego rodzaju opiekę. Porady psychologiczne będą oczywiście bezpłatne.
0: Konin FM.
2: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
0: Pogoda.
10: Jest szansa dotycząca pogody, że jutro pojawią się opady deszczu, bardzo wyczekiwane, no bo zrobiło się nam znowu bardzo sucho, co jest niezbyt dobrą informacją. Dzisiaj cały czas słońce na niebie z delikatną ilością chmur, na termometrach cieplej niż wczoraj, plus 24 stopnie i taka temperatura ma utrzymywać się aż do końca tego tygodnia. W nadchodzącym tygodniu pogoda zmienna, choć jeśli chodzi o temperaturę, widać wzrosty temperatur we wtorek, w środę, nawet do 27 stopni.
2: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: że lokalnie.
1: Jest taki dzień w kalendarzu, na który czekamy z wielką radością i z radością cieszymy się, że widzimy taki właśnie dzień jak dzisiaj, czyli piątek. Uśmiech dzisiaj nie powinien znikać z naszych twarzy z tego względu, że właśnie taki dzień mamy w kalendarzu, ten weekendowy dzień. Wojtek Maciejewski, witam i zapraszam na weekendowe. Moje spotkanie z Wami, program Popołudnie w dobrym rytmie już startuje. Wspólnie spędzamy czas jeszcze majowy do godziny 18.00.

0: Standardowo po godzinie 15 duży ruch w Koninie i w regionie, ale jakoś tak zawsze wychodzi, że w piątki po tej właśnie godzinie ten ruch jeszcze większy. Jeszcze większe problemy i utrudnienia mają teraz ci, którzy przez Konin podróżują dwoma przeprawami przez Wartę. Nowa przeprawa w Korku, stare mosty bardzo powoli się poruszają w okolicach Zwężenia oraz w okolicach Świateł. Trasa warszawska, poznańska, przemysłowa. Sama przemysłowa przy policji też z dużą ilością pojazdów. Dużo ich też na rondzie Solidarności, na Kleczewskiej, Zakładowej, Spółdzielców, Wyszyńskiego. Przypominamy również o konińskiej starówce, informując o utrudnieniach, które tam spotkacie na światłach Świętojańska Europejska. W Turku duży ruch widać na Alei Jana Pawła II, duży ruch na Łąkowej przy szpitalu, na Kaliskiej oraz oczywiście na rondzie Romana Dmowskiego. Po 16 wracamy z drogowymi newsami dla Was.
1: Konin FM. Konin FM.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728. Reklama.
2: Konin FM.

0: Koronin FM 104.1.
1: Nowe autobusy pojawiły się w taborze PKS-u Konin. Kolejnych 7 nowiutkich i nowoczesnych autobusów hybrydowych zasiliło flotę przewoźnika. Umowa na dostawę 13 fabrycznie nowych autobusów hybrydowych. Przypomnijmy, została podpisana w marcu ubiegłego roku. Pierwszych 6 z nich jeździ już w taborze PKS-u od ubiegłego roku. Tym razem flotę zasiliło pozostałych 7 nowiutkich, nowoczesnych autobusów marki Iveco. Wszystko dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu, które udało się zdobyć w ramach projektu Zakup autobusów niskoemisyjnych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Wartość tego zadania to ponad 28,5 miliona złotych, 21 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Radio Lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Samorząd województwa wielkopolskiego liczy, że rolnicy i wytwórcy żywności z naszego regionu skorzystają z szansy większego zarabiania na swoich produktach poza krajem. Także w okolicach Koła, Turku, Kalisza czy Konina nie brakuje dużych gospodarstw. Niektórzy mocno postawili na rozwój i innowacje. Jest nawet przypadek sadownika w naszej okolicy, który dysponuje działkiem przeciwgradowym.
2: Polska

0: międzynarodowej jest województwo wielkopolskie, które nawiązało już dawno współpracę między regionami, między krajami, po to, by też wspierać swoich rolników, ale też swoich przetwórców.
1: Bardzo mocno stawiamy właśnie na promocję wielkopolskiej żywności, bo ona jest bardzo wysokiej jakości. Tak jak pan minister powiedział, jesteśmy regionem bardzo mocno rozwiniętym rolniczo, więc na tym bardzo nam zależy. Także za te nowe rynki, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy, bo one są niezwykle potrzebne, żeby naszych producentów właśnie ukierunkować na te nowe rynki zbytu, żeby mogli z tego korzystać. My również bardzo mocno przykładamy wagę do tego, żeby promować polską żywność, wielkopolską żywność.
2: Mówili minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski i wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Przy tej okazji należy przypomnieć także o tym, byśmy to my sami zwracali większą uwagę na kraj pochodzenia produktów, które kupujemy w marketach. Wielkopolska Izba Rolnicza od miesięcy prowadzi w subregionie gonińskim kampanię społeczną promującą lokalnych farmerów. I zmieniamy temat. Konińska szóstka w czerwcu stawia na luźniejsze lekcje i wydarzenia skierowane do społeczności lokalnej. W poniedziałek w szkole z okazji Dnia Dziecka odbędzie się Festiwal Talentów. Będzie też ekopiknik i do tego Święto Sportu. Placówka chce w ten sposób promować aktywność, rozwijanie pasji oraz kształcić w uczniach postawy prozdrowotne i proekologiczne. A w kolejnym tygodniu, 10 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie odbędzie się Festiwal Nauki, w czasie którego przewidziano prelekcję doktora Roberta Cieślaka z Akademii Nauk Stosowanych, który opowie o sztucznej inteligencji w życiu człowieka. Będzie też można zobaczyć samochodowe klasyki. Nowa sala ślubów w Urzędzie Gminy Przekona już gotowa. Nowoczesna, klimatyczna przestrzeń została wyposażona w nagłośnienie i przygotowana tak, aby ten wyjątkowy dzień miał jeszcze piękniejszą oprawę. Sala zapewnia teraz komfortowe warunki oraz eleganckie wnętrze dla wszystkich par decydujących się na zawarcie związku małżeńskiego w Przekonie. Już wkrótce przyjmie pierwsze pary, które powiedzą sobie tak w odświeżonym wnętrzu. A teraz zerknijmy na zbliżające się wydarzenia kulturalne. 26 czerwca w Strzałkowie planowany jest Good Wave Festival. Jednym z gwiazdorów bezpłatnej imprezy będzie Raz Luta. To charakterystyczny wokalista reggae. Od lat konsekwentnie rozwija własny styl oparty na jamańskiej kulturze, sound systemowej, energii koncertowej i nowoczesnym podejściu do reggae. Artysta znany jest z bardzo żywiołowych występów na żywo oraz bezpośredniego kontaktu z publicznością. Jego utwory łączą taneczny charakter z tematami dotyczącymi wolności, świadomości, relacji międzyludzkich i codziennego życia. To pod koniec czerwca w powiecie słupeckim, a w powiecie konińskim w drugiej połowie lipca czekają nas dni szkulska. Będą loty helikopterem, piana party, wesołe miasteczko i oczywiście koncerty. 18 lipca na scenie w Skulsku pojawi się m.in. Bayer Full, a następnego dnia Leroy. W Skulsku tradycją jest już hip-hopowy charakter jednego z dni gminnego święta. 50-lecie świętuje dzisiaj przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Koninie. Kilka ciekawostek o tym zakładzie. Długość głównego wodociągu w naszym mieście mierzy w sumie 241 km, w tym prawie 35 km to główna magistrala. Woda, która jest w naszych kranach, wydobywana jest z sieci studni głębinowych, z pokładów kredowych. Jest ona średnio zmineralizowana, co znaczy, że zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych w butelkach. Dlatego w kabinach prysznicowych i w czajnikach tyle niegroźnego dla naszego zdrowia. Osadu. Nad jakością wody w Pewiku czuwa laboratorium, w którym wykonywane są badania zarówno na poszczególnych etapach procesu uzdatniania, jak i w wyznaczonych punktach na sieci ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Wszystko trafia do nowoczesnej, zmodernizowanej kilka lat temu stacji uzdatniania za komendą policji, gdzie jakości strzegą żywe małże podłączone do elektronicznych czujników. Po pewnym czasie te żyjątka są wypuszczane do naturalnego środowiska i zastępowane nowymi. Ale Pewik to także oczyszczanie nieczystości. W Koninie mamy dwie nowoczesne oczyszczalnie, jedną przy ulicy Poznańskiej, drugą niedaleko Nadrzecznej. Pracownikom konińskich wodociągów życzymy z okazji jubileuszu bezpiecznego wykonywania obowiązków.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Policjanci z Koła zatrzymali 48-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o uporczywe nękanie swojej byłej partnerki. Informuje o tym Komenda Powiatowa Policji w Kole. Mężczyzna miał kierować wobec kobiety groźby pozbawienia życia, wielokrotnie do niej dzwonić oraz wysyłać liczne wiadomości tekstowe. Sprawa zakończyła się decyzją sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Według ustaleń śledczych 48-letni mieszkaniec Koła przez dłuższy czas miał uporczywie kontaktować się ze swoją byłą partnerką, mimo braku zgody z jej strony. Kobieta miała otrzymywać liczne wiadomości tekstowe oraz połączenia telefoniczne. Jak informuje policja, mężczyzna miał również kierować wobec niej groźby pozbawienia życia. Teraz mężczyzna jest zatrzymany. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztu.
1: Tuning FM. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Reklama.
1: Konin FM.
6: Yeah. It's Barbie and it's Kim Petras.

0: Ekonomia w piątek na antenie Konin FM to oczywiście ceny paliw, a tutaj mamy dobre informacje dla wszystkich tankujących, bowiem na rynkach międzynarodowych ropa staniała, co za tym idzie, staniała również benzyna oraz olej napędowy na stacjach paliw. Mamy tutaj duże obniżki i tak 95 powoli, ale jednak zbliża się cenowo do poziomu oleju napędowego. Wszystko dlatego, że duże, największe spadki dotyczą ceny tego drugiego, czyli popularnego diesla. 95 średnio w naszym kraju w tym tygodniu kosztuje około 6 zł 34 groszy. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj wartość tego paliwa jest to około 20-25 groszy wyższa. Tanieje również autogaz. Średnio w Polsce za ten rodzaj paliwa płacimy 3 zł 48 groszy.
1: Konin FM.

0: kluczowe godziny mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. Proboszcz z konkursu, tak jest w archidiecezji lubelskiej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
2: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
0: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na to wszystko przez panującą suszę. Deszczu pada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabelle Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dnie przy całkowicie zasłoniętych oknach.
3: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
0: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11, które szukały ochłody przed wysokimi temperaturami. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą jednak zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Konsul Rosji w Konstancy persona non grata w Rumunii musi opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie też konsulat generalny w Konstancy. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu ranne zostały 2 osoby. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić życiorys i własną wizję na prowadzenie parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowy, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
4: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
0: Trzymamy kciuki za kandydatów, a parafianom oczywiście życzymy zadowolenia z duchowych przewodników wybranych za pomocą konkursu.
1: A co w regionie?
5: Stadion Tysiąclecia w Turku doczeka się całkowitej modernizacji.
6: Jestem na stadionie w Turku, który od wielu lat wymaga remontu i niedługo będzie modernizowany i myślę, że wszyscy będziemy z tego zadowoleni.
7: Jestem na trybunach naszego stadionu. Siedzenia, jak wyglądają, to doskonale wiecie, dlatego trzeba je zmienić. Już w niedługim czasie będzie ponad 2000 nowych miejsc, gdzie będziemy mogli wygodnie obejrzeć mecze naszego klubu. Wymienimy nie tylko siedzenia, ale wyremontujemy również spikerkę, nagłośnienie, będzie nowe zadaszenie poszerzone o kolejną trybunę. Naprawdę będzie warto przychodzić na nasze mecze i dopingować nasze drużyny. Modernizację tego obiektu chcemy zakończyć również montażem nowego oświetlenia, po to, żeby rzeczywiście można było rozgrywać mecze wieczorami, tak jak na innych stadionach kraju. W tym miejscu, w którym teraz idę, była kiedyś bieżnia. Jak to teraz wygląda, to widzicie doskonale sami. Dlatego też kolejnym etapem modernizacji naszego stadionu będzie wymiana tej bieżni na tartan, żeby mogły rzucić tutaj do Turku zawody lekkoatletyczne.
5: Opowiadał w filmiku zamieszczonym na swoim profilu w serwisach społecznościowych burmistrz Turku Romuald Antosik.
1: Konin FM.
8: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
1: Pogoda.
9: Za oknami dzisiaj ponownie króluje słońce i mamy już wyższą temperaturę niż wczoraj. Plus 23 stopnie. Prawie tyle mamy na termometrach w subregionie konińskim. Noc miała być z przymrozkami, ale one na szczęście nie wystąpiły. Jutro mają pojawić się opady deszczu. Już w godzinach nocnych, porannych taka możliwość jest planowana dla naszego subregionu i tak mniej więcej do południa te opady będą występować. Do końca tygodnia temperatura w okolicach 22-24 stopni. Troszkę cieplej na początku przyszłego tygodnia, wtorek, środa. No i wolny czwartek, Boże Ciało, to temperatura w okolicach 26, oczywiście na plusie.
8: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Konin FM.
9: To kto tam dzisiaj świętuje imieniny? O tym teraz na naszej antenie. Z kwiatkiem, z życzeniami, z miłym słowem i prezentami. Tak się zrymowało, ale tak trzeba. Udać się do Magdaleny, Urszuli, Marii, Aleksandra, Bogusława, Andrzeja, Stefana, Rajmunda. Oni dzisiaj świętują imieniny. 149 dzień roku, 22 tydzień. 29 dzień maja dzisiaj mamy. Piątek, jeśli chodzi o przysłowia. Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada. Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota.

9 minut po godzinie 16, Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie i na naszej antenie czas już teraz rozpocząć kolejny punkt programu, czyli informacje dla zmotoryzowanych. To startujemy z tymi newsami, bo dzieje się dużo w piątkowe popołudnie. Strzałkowo-Krajowa 92, korek też w Koninie oczywiście, tym razem 25, nowa przeprawa w stronę Nowego Konina, korkować się może aż do węzła z ulicą Nadrzeczną. Na szczęście dzisiaj na drugiej przeprawie przez Wartę, czyli na trasie warszawskiej, spokojniejsza sytuacja po wczorajszej zakorkowanej trasie po południu. Dzisiaj tylko utrudnienia przy zwężeniu od strony Starówki. Duże utrudnienia jednak w Koninie to światła Aleje Dworcowa, światła Aleje Kleczewska Spółdzielców. Większy ruch też oczywiście na Konińskiej Starówce, skrzyżowanie Wałtarej Wekolska, Świętojańska, światła Naturek, czyli Świętojańska Europejska. No to jedziemy do Turku, po drodze Tuliszków, pozdrawiamy tych, którzy tam czekają na zielone światło na skrzyżowaniu 72 z wojewódzką trasą numer 443. No i oczywiście dalej do Turku jedziemy, mijając Grzymisze w obwodnicę tej miejscowości. Dojeżdżamy do Turku i co widzimy? Widzimy, że większy ruch na Uniejowskiej Łąkowej, rondzie Romana Dmowskiego i na Alei Jana Pawła II. Bezpiecznej podróży. Tego życzę po 16 Konin FM. Muzyczny prezent dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy w drodze, to Alicja Majewska i utwór Być

0: FM.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Przychodnia Ars Medica w Koninie informuje o wykonywaniu badań EEG w placówce przy ulicy Stanisława Staszica 1. Badania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 17 do 20. Rejestracja i informacje dla pacjentów pod numerami telefonów 63 240 0007 oraz 63 243 45 15. Ars Medica, Konin, ulica Stanisława Staszica 1.
1: To było ogłoszenie płatne.
0: Konin FM.
3: Reklama.
4: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2022.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

22 minuty po godzinie 16 po południe w dobrym rytmie na antenie Konin FM i to popołudnie rozpoczynające weekend i weekend z imprezami plenerowymi związanymi z pierwszym dniem czerwca. Festyn rodzinny teraz o nim. Jutro od godziny 15 na boisku przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych zaprasza na ten festyn Rada Rodziców, przy szkole dyrekcja i grono pedagogiczne oraz gmina Rychwał. Na uczestników czeka wiele atrakcji, kącik plastyczny, dmuchańce, tatuaże, konkurencje sportowe, popcorn, wata cukrowa, owocowy i słodki poczęstunek, kiełbaski z grilla, losowanka na zakończenie festiwal kolorów. Wstęp na ten festyn oczywiście jest wolny. Przed godziną 17 na naszej antenie jeszcze na pewno piłkarskie zapowiedzi weekendu.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: 316 mandatów karnych wystawili w ubiegłym roku strażnicy miejscy z koła. Podczas ostatniej sesji radni zapoznali się z raportem dotyczącym działań tej służby. Ogółem interweniowano 348 razy, w większości na skutek zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców, ale podczas 500 patroli koscy strażnicy reagowali też sami, widząc różne nieprawidłowości w ciągu poprzedniego roku. Oprócz mandatów były również pouczenia. Tę metodę wychowawczą wykorzystano ponad 300 razy. Istotnym wsparciem dla bezpieczeństwa mieszkańców pozostaje monitoring miejski obejmujący 70 kamer w 14 lokalizacjach na terenie koła. Straż Miejska aktywnie uczestniczyła również w ochronie środowiska, przeprowadzając 56 kontroli padanisk domowych oraz 47 kontroli dotyczących gospodarki ściekami. Funkcjonariusze zabezpieczyli także liczne wydarzenia sportowe, kulturalne i patriotyczne organizowane na terenie miasta. Strażnicy pomagają także osobom nietrzeźwym, informują mieszkańców o zagrożeniach i prowadzą działania zapobiegające przestępczości. W razie potrzeby zajmują się również konwojowaniem ważnych dokumentów urzędowych. Przykładem tego, jak w okolicznych miastach potrzebni są gminni strażnicy, jest Spodkonińska Golina. Tam przez kilka miesięcy nie było strażnika. Mieszkańcy sami zauważyli, że na parkingach i na terenach zielonych zaczyna panować wolna amerykanka. Teraz po obsadzeniu tego stanowiska żyje się już bezpieczniej. Kurtyna świetlna zwiększająca bezpieczeństwo użytkowników, system informacji głosowej o piętrach, oświetlenie energooszczędne, nowy panel dyspozycji dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych i nowe lustra. W zabytkowym Spichlerzu na Konińskich Gosławicach zmodernizowano windę. Remont przeprowadzono z myślą o zwiększeniu dostępności architektonicznej i bezpieczeństwie w tym obiekcie należącym do Muzeum Okręgowego. To właśnie w Spichlerzu odbywają się cykliczne wydarzenia, takie jak muzealne spotkania z kulturą. Teraz jest on w pełni dostępny dla wszystkich. Tymczasem w Licheniu odliczamy czas do corocznego festiwalu pełnego radości.
3: Już 20 czerwca spotkamy się tutaj w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na drugim festiwalu Licheń Młodych. Tym razem pod hasłem Wprowadzajcie słowo w czyn. Hasło tegorocznej edycji festiwalu jest inspirowane hasłem roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze. Ma stać się dla nas zaproszeniem do tego, by Ewangelia była naszym realnym przewodnikiem codziennych wyborów i czynów, a nie tylko słowem. Festiwal poprowadzi Mariańska Wspólnota Młodzieżowa. Wspólnota młodych ludzi żyjących Ewangelią i ewangelizacją. A podczas festiwalu spotkamy gości takich jak ksiądz Artur Kosierb, który wraz z młodzieżą jest zaangażowany w misję w Kenii i podzieli się z nami swoim świadectwem służby i doświadczeniem pracy misyjnej. Anne-Marie, artystkę łączącą neoklasyczne brzmienia fortepianu z popowo-gospelowym wokalem. Nie ma go tu. Jest to zespół znany między innymi z hymnu Światowych Dni Młodzieży Błogosławieni Miłosierni. Wyrwani z niewoli, którzy od lat pokazują młodym, że można żyć inaczej i piękniej. Pokój i dobro. Franciszkanów pełnych radości, energii i muzyki inspirowanej Słowem Bożym. A także Teatr A, który przedstawi nam spektakl pod tytułem Siewca. To będzie bardzo dobry czas, a Ciebie zdecydowanie nie może tutaj zabraknąć. 20 czerwca Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
2: Mówiła Patrycja Nawrocka z Licheńskiego Sanktuarium. Jutro 7 urodziny Park Run Konin. Za aktywnymi mieszkańcami już 300 edycji spotkań wokół jeziorka Zatorze. W każdą sobotę o 9 rano bez żadnego przymusu pokonują oni 5 kilometrów. Można biec, truchtać albo zdecydować się tylko na marsz. Nigdy nie ma żadnych opłat startowych. Wystarczy raz a dobrze zapisać się przez stronę parkrun.pl. Zachęcamy, by dołączyć do tej biegowej rodziny i w taki przyjemny sposób co tydzień dbać o swoje zdrowie. A w Kole w ten weekend ma odbywać się Festiwal Piosenki Harcerskiej bez gitary ani róż. W sobotę przesłuchania konkursowe potrwają od 10 do 17. O 18 koncert gwiazdy EKT Gdynia, a o 21 świecowisko. W niedzielę od 10 do 15.30 potrwają konkursowe występy. O 16.30 zaśpiewa 11 pokolenie manufaktury piosenki harcerskiej Wartaki z Koła, a o 18 koncert laureatów. Zapraszamy do koła, wstęp jest wolny. W sobotę i w niedzielę zapraszamy też do kibicowania piłkarzom ręcznym. W Zielonej Hali Sportowej na Morzesławiu będą odbywały się rozgrywki w ramach 5. memoriału imienia Jerzego Sobczaka, na który zaprasza start Konin, a w Starym Mieście Święto Gminy. Jutro o 18.00 Kasia Mosie ze Staromiejską Orkiestrą Dentą, o 20.00 Kleo, a pojutrze na Dniach Staromiejskich Zenek Martyniuk i zespół Akcent, o 16.00, o 18.30 Roxa Ok i o 20.00 zespół MIG. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę przewidziano także nocne, plenerowe dyskoteki.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

Czas na kolejną informację, ważną z naszego subregionu, bowiem już jest szansa, że w kolejnym miesiącu, czyli w czerwcu, ruszy budowa nowej siedziby Konińskiego Pogotowia. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego jest na etapie wyboru wykonawcy prac. Nowe miejsce, które ma być, to miejsce przy ulicy Szpitalnej. Nowa siedziba Konińskiego Pogotowia ma być w starej części Konina, niedaleko szpitala. Ma powstać budynek o powierzchni około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, w którym ma być m.in. garaż na 7 ambulansów. Aktualnie trwa przetarg, który ma pozwolić wyłonić wykonawcę. Sama inwestycja ma być gotowa w ciągu 2 lat od podpisania umowy, czyli na wiosnę roku 2028. Zgodnie z kosztorysem inwestycja ma pochłonąć około 27 milionów złotych.

0: polecam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
2: bezpiecznie.
1: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!

podwyżne RES-owi Rzeszów. Teraz panowie, w drugiej lidze ostatnia kolejka, decydujący mecz, tak można powiedzieć, jak to się mawia, mecz o 6 punktów w Bełchatowie. Kleczewski Sokół rozegra z drugą drużyną ŁKS Łódź. Mecz decydujący o tym, czy drużyna z Kleczewa pozostanie w tej klasie rozgrywkowej. Mecz jutro o 14:30. W czwartej lidze jutro o 15:00 derby regionu w Golinie. 31. kolejka czwartej ligi. Polonia Golina, Górnik Konin. Piąta liga, 31. kolejka przed nami. Polonus Kazimierz Biskupi pauzuje. SKP Słupca zagra z Pompą Team Jarosławiec, lider Swarzędz z Wilkami Wilczyn. Polanin Strzałkowo z drugą drużyną Warty Poznań. Olimpia Koło podejmować będzie Meblosz Swarzędz. Przed nami też 28. kolejka klasy okręgowej i tutaj zestaw par przedstawia się następująco: GKS Żerków, CKS Zbierzk, Warta Dobrów, Korona Pogoń Stawiszyn, Gladiatorzy Pieruszyce, Strażak Licheń Stary, Zjednoczenie Rychwał, GKS Sompolno, Zieloni Koźminek, Turturek, Tulisja Tuliszków, Orły Zagórów, Czarni Ostrowite, Orzeł Grzegorzew, mecz Błękitni Mąkolno, Warta Krzymów, zweryfikowany jako walkover dla drużyny z Mąkolno. Kolna. Jakimi wynikami zakończą się te weekendowe spotkania? O tym się dowiecie na naszej antenie. Będziemy informować, o tym dowiecie się w poniedziałek przed 17:00.

0: Dobre wieści z Mazowsza. Pożar w powiecie wołomińskim pod kontrolą. Dobre wieści też dla naszych portfeli dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Dobre wieści płyną z lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego, gdzie strażacy od wczoraj walczą z wielkopowierzchniowym pożarem. Udało się zlikwidować wszystkie otwarte zarzewia ognia. Sytuację na miejscu śledzi Jakub Medek.
2: Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wlicza brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
3: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar jest już pod kontrolą.
2: Strażak podkreśla, że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie absorbować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
3: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczepy.
2: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób.
0: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. 10 miesięcy nieodpłatnych prac na cele społeczne i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To kara, jaką sąd Warszawa-Śródmieście wymierzył dziś Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
4: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
0: A o ćwierćfinał French Open Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
1: A co w regionie?
5: Pacjenci skarżą się na momentami długi czas oczekiwania na pomoc w Starym Koninie na szpitalnym oddziale ratunkowym. To wojewódzka placówka. Interwencję w tej sprawie podjęła radna Sejmiku Wielkopolskiego Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.
6: Szpital odpowiedział w ten sposób, że nie czuje się winien za tą sytuację. Z powodu braku izby wytrzeźwień tutaj są przyjmowani tacy pacjenci nietrzeźwi. Brakuje poradni psychologicznej. Tutaj też trafiają tacy ludzie z problemami psychicznymi. Do tego wszystkiego szpitalny oddział ratunkowy przyjmuje wszystkich pacjentów skierowanych ze szpitali odściennych, czyli ze szpitali powiatowych, Zgoła, Turku i Słupcy. Niestety, ja jestem tego zdania, że tych etatów jest dużo za mało, na tyle, żebyśmy mogli mieć tą podstawową opiekę tutaj na SOR-ze zapewnioną. Dlatego jest ten problem. Brak personelu, brak lekarzy, niewystarczająca ilość tego personelu sprawia, że ludzie tutaj godzinami czekają. Do tego wszystkiego zlikwidowana izba wytrzeźwień, brak pomocy w naszych podstawowych opiekach zdrowotnych, w tych POZ-ach, powoduje, że wszyscy tutaj trafiamy.
5: Teraz radna Rzepecka-Andrzejak z PiS-u zwróciła się w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Koniński SOR przyjmuje rocznie 38 tysięcy pacjentów. Więcej o tej sprawie opowiemy w weekendowych rozmowach o regionie. Ale mamy też dobre wieści z naszego szpitala. W związku z realizacją i modernizacją oddziału kardiologicznego został zakupiony sprzęt do badań diagnostycznych i leczenia. Nowe maszyny mają służyć poprawie dostępności, zwiększyć bezpieczeństwo. bezpieczeństwo oraz przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na badania i diagnostykę kardiologiczną. Grupą docelową będą osoby z chorobami układu krążenia w regionie z powiatów konińskiego, tureckiego, kolskiego i części wrzesińskiego. Prace remontowo-instalacyjne obejmujące dostosowanie pomieszczeń oddziału kardiologicznego odbywają się zgodnie z planem i terminem, zapewnia wojewódzka lecznica imienia doktora Romana Ostrzyckiego.
1: Konin FM. Pogoda.
7: W nocy i jutro w pierwszych godzinach dnia opady deszczu możliwe i najprawdopodobniej będą występować. Wszystko na to wskazuje. Tutaj prognozy pogody są do tego zgodne. Zgodne są też do tego, że na początku przyszłego tygodnia zrobi się jeszcze cieplej. 25 stopni zostanie przekroczonych. Do końca tego tygodnia temperatura w ciągu dnia w okolicach 22-23 stopni. Tyle też teraz mamy na termometrze w Koninie i w regionie, na barometrze 1021 hektopaskali.
1: Konin FM.
7: Czas już na kalendarz świąt nietypowych. Cóż, 29 dnia maja tam mamy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada, Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ oraz Dzień Działacza Kultury. Słońce 16 godzin i 20 minut pracuje dzisiaj, kończy swoją działalność 6 minut przed 21. Rita Ora na początku tej godziny.

Już spoglądam na drogową mapę Konina i regionu, żeby poinformować naszych wszystkich słuchaczy o utrudnieniach. Tutaj oczywiście Włodzimirów, wojewódzka trasa numer 264. Liczcie się z robotami drogowymi w tym miejscu. Ruch wahadłowy. Robot drogowych nie ma na szczęście już w Ślesinie. Tam most czynny. Można podróżować wojewódzką trasą ze Ślesina w stronę naszego lokalnego São Paulo, czyli Sompolna. Gdzie jeszcze jesteśmy, to spoglądamy na roboty drogowe Koniński most, krajowa 92, trasa warszawska. Mamy tam troszkę utrudnień, mamy zwężenie, ale ruch o tej porze już w miarę płynnie się odbywa. Pamiętajcie, jadące w stronę Nowego Konina, prędkość, jaka tam jest dozwolona, takiej się trzymajcie, bo można naprawdę dość poważnie uszkodzić auto. Coraz większe podskoki, hopki i tego typu utrudnienia w tym miejscu. Drodzy kierowcy, jeszcze teraz szybki meldunek z koła. Tam spoglądam na mapę i co widzę? Że tak naprawdę poza ulicą Włocławską, która jest tradycyjnie zakorkowana w kole, sytuacja naprawdę wygląda dobrze. To takiej dobrej drogowej sytuacji wszystkim, którzy w drodze życzę, na przykład jeśli jutro będziecie dojeżdżać do Starego Miasta na Dni Staromiejskie, to teraz na naszej antenie piosenka związana właśnie z tą gminą.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
4: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Reklama. Konin FM.

Do aresztu trafił 40-latek z terenu powiatu Słupeckiego. Będzie on odpowiadał za przemoc wobec najbliższej rodziny oraz też czynną napaść na policjantów. Mundurowi z komendy w Słupcy interweniowali w domu 40-latka, który miał stosować przemoc wobec rodziców. Zanim jednak funkcjonariusze dotarli na miejsce, mężczyzna oddalił się z domu. Policjanci odnaleźli go, jednak nie reagował na polecenia, a następnie zaatakował funkcjonariuszy. Sprawca został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał tam zarzuty dotyczące stosowania przemocy domowej oraz czynnej napaści na policjanta. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec delikwenta środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

0: wiadomości. Konin FM.
1: Miasto Koło przygotowuje się do otwarcia tarasu widokowego na wieży ruin Kazimierzowskiego Zamku nad rzeką Wartą. W tym tygodniu radni przyjęli regulamin. Przewiduje on, że ta atrakcja turystyczna będzie otwierana każdego roku wraz z początkiem maja i będzie można korzystać z niej do końca września codziennie w godzinach od 11 do 20. Maksymalnie na górze będzie mogło przebywać 10 osób. Punkt widokowy będzie dostępny na wysokości 12 metrów. Będzie tam monitoring i co najważniejsze, nie będzie żadnych opłat za wejście na zamkową wieżę. I zostajemy jeszcze w Kole, ale w nieco innym temacie. Trwają tam zapisy do szkoły dla rodziców i wychowawców, czyli na warsztaty umiejętności wychowawczych. Będą to zajęcia prowadzone w małej grupie do 12 osób, metodami aktywnie angażującymi uczestników w pracę nad poznawaniem i uczeniem się nowych umiejętności. Cykl spotkań odbywać ma się w atmosferze dialogu i wymiany wzajemnych doświadczeń. W sumie 6 spotkań po około 2 godziny każde. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwoli odpowiedzieć sobie na pytania, jak dobrze rozwiązywać konflikty z dzieckiem, co zrobić, żeby dziecko chciało słuchać, jak wpływać na niepożądane zachowania dziecka, albo co zrobić, by dziecko chciało współpracować. Podczas warsztatów poruszane będą zagadnienia takie jak uczucia, granice, współpraca, kary, rozwiązywanie problemów, samodzielność, wpisywanie się w rolę, pochwały i samoocena. Pierwsze spotkanie 2 czerwca w południe. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie przy ulicy Dąbskiej w Kole. Odliczamy czas do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Wciąż jeszcze w kasie Konińskiego Centrum Kultury można nabyć bilety na koncert galowy, który odbędzie się na placu Akademii Nauk Stosowanych w Morzesławiu pod wieczór 13 czerwca. Finał poprzedzą prezentacje konkursowe w KCK oraz w Oskardzie. Do Konina z 79 różnych miejscowości przyjedzie w sumie 2455 młodych talentów, wokalistów i tancerzy. Zobaczymy 157 choreografii i 117 występów wokalnych. Najlepsi zaprezentują się właśnie podczas wspomnianego koncertu galowego. A tymczasem zaglądamy do kina. Miłośnicy dobrych europejskich filmów powinni wybrać się 19 czerwca do Oskardu, w którym w ramach spotkań kina konesera będzie można zobaczyć włoską produkcję Takie jest życie. Przed filmem widzowie usłyszą komentarz cenionego krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji będzie można wziąć udział w dyskusji i opowiedzieć o swoich wrażeniach. Takie jest życie to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca historia, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. Żyjący po swojemu pasterz musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. Niespodziewany najeźdźca chce zamienić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. Gdy w grę wchodzą milionowe oferty oraz nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, drobny konflikt przeradza się w pełną emocji, ale i komediowego absurdu batalię. Stawką są dom, ziemia i przyszłość kolejnych pokoleń, a także prawo do życia w zgodzie ze swoimi wartościami. W centrum tej historii znajduje się Francesca, córka pasterza rozdarta między obietnicą zmian a rodzinnymi relacjami. Seans w Konińskim Oskardzie w sali Kina Cafe 19 czerwca o 18. Już w niedzielę w Starym Koninie Park Miejski imienia Fryderyka Chopina zamieni się w przestrzeń pełną zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji. Przypominamy o tegorocznym Dniu Dziecka, który odbędzie się właśnie 31 maja, tym razem pod hasłem Zdrowo, kolorowo i będzie poświęcone temu, co trafia do małych brzuszków. Od godziny 14 na uczestników czekać będą dmuchańce, konkursy z nagrodami, rodzinne gry i zabawy. Nie zabraknie również stoisk partnerów lokalnych, atrakcji edukacyjnych oraz strefy gastronomicznej z lodami, goframi, watą cukrową, kebabem i hot dogami. Szczególną atrakcją będzie rodzinna zabawa z kolorowym paszportem i zbieraniem pieczątek. Każda rodzina otrzyma indeks, a na terenie wydarzenia pojawi się 15 stanowisk, na których będzie można zdobyć kolejne pieczątki. Na scenie w Parku Chopina zaprezentują się młodzi artyści związani z Konińskim Centrum Kultury. Od godziny 17 rozpoczną się występy sceniczne podopiecznych Ani Marciniak i Marty Janczak. Będą to oczywiście występy wokalne Justyny Spędrowskiej, tu akrobatyka artystyczna i Grzegorza Ambroziaka, czyli breakdance. Wystąpią także grupy dzieci z przedszkola numer 1 Kosmatek i numer 4 Biały Konik. Całość poprowadzą Jarek Sparażyński i Marta Janczak. W programie znajdą się także bajka Ciastolandia, która przygotowana została przez Stowarzyszenie Ksara. Ten spektakl rozpocznie się w Parku Chopina w niedzielę o godzinie 18.
0: Konin FM.
2: Konin FM.

Tutaj oczywiście Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Informacja teraz o nagrodach. Nagrodach, które Konin zdobywa, dokładnie o jednej nagrodzie. Prestiżowy ogólnopolski konkurs Innowacyjny Samorząd 2026. Konin. Miasto tą nagrodę dostał za budowę mostu pieszo-rowerowego nad kanałem Ulgi. To jest kolejne potwierdzenie, że inwestycje realizowane w naszym mieście są dostrzegane i doceniane w skali ogólnopolskiej. Tak ten werdykt ocenia prezydent Konina Piotr Korytkowski. O nagrody walczyło 147 projektów zgłoszonych w 6 kategoriach. Miasta duże, powyżej 200 tysięcy mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty i samorządy województw. Wyniki ogłoszono podczas gali w Warszawie. Laureatów wyłoniła kapituła, w której zasiedli przedstawiciele samorządów, świata nauki oraz redakcji serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Sama konińska inwestycja kosztowała ponad 27 milionów złotych. Miasto Konin niecałe 2 miliony wydało z własnego budżetu na to zadanie. Pozostała część to różne środki, które udało się zdobyć z Unii Europejskiej, z funduszy norweskich, z budżetu państwa, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i też z Polskiego Ładu. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2023 roku, zakończyła w lutym ubiegłego roku.

0: dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Tu czas płynie wolniej.
3: Zalew, zieleń
2: i spokój.
3: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
6: W niedzielę handlowe również.
7: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. Trzy domki w stanie surowym, zamknięte i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem.

w poniedziałek w kalendarzu, czyli z Dniem Dziecka, i z okazji tego ważnego dnia na naszej antenie będziecie mogli, a nawet będziecie powinni to uczynić, czyli przesłać pozdrowienia na Dzień Dziecka. Od 10 już będziemy je przyjmować i prezentować, a po godzinie 12 oczywiście radiowy koncert życzeń i poza pozdrowieniami również muzyczne dedykacje. To w niedzielę wszystko się będzie działo. Będzie można jeszcze oczywiście z okazji zaległego dnia mamy też przekazać życzenia na naszej antenie. Zapraszam w niedzielę też we własnym imieniu, bo też wtedy będę z wami. Za dzisiaj, za wspólnie spędzony tydzień dziękuję. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, bye bye. W niedzielę o 10 wracam i wtedy nie sam, bo z Halinką Walusiak. Bye bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Trwa przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 264 we Władimirowie między Koninem a Kazimierzem Biskupim. Zakres inwestycji obejmuje nawierzchnię jezdni, dwukierunkowe ścieżki dla rowerów, chodniki, zatoki autobusowe, kanalizację, deszczową zjazd, rowy oraz oświetlenie uliczne i skrzyżowania wraz z montażem aktywnych znaków zwiększających bezpieczeństwo. Trzeba się mocno uzbroić w cierpliwość, bo utrudnienia w ruchu w tym miejscu będą towarzyszyć kierowcom przez całe lato, a nawet i jesienią. Termin ostatecznego odbioru robót wyznaczono bowiem na listopad. Teraz coś pozytywnego, mianowicie sukces młodego mieszkańca gminy Żgów. Niedawno w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu Mój Rodzinny Obiad, realizowanego w związku z projektem edukacyjnym Talerz Zdrowego Żywienia. Organizatorem przedsięwzięcia był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Pierwsze miejsce w etapie powiatowym w swojej kategorii zdobył uczeń Szkoły Podstawowej w Grabienicach Kuba Wiśniewski. Praca młodego laureata została zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego tego konkursu. Nagrodę zwycięzcy wręczył wójt Żgowa Grzegorz Matuszak, podkreślając znaczenie zdrowego stylu życia oraz wspierania talentów i osiągnięć młodych mieszkańców gminy. Gratulujemy Kubie osiągniętego sukcesu i życzymy powodzenia w wielkopolskim etapie konkursu. Miasto Konin stawia na wsparcie młodzieży w kryzysie psychicznym.
2: Centrum Wsparcia Słonecznik to ma być miejsce, do którego młody człowiek w jakimkolwiek kryzysie psychologicznym może przyjść i uzyskać krótkie, co prawda, rozeznanie problemu i wsparcie. Nie będzie to terapia długoterminowa, bo na taką terapię nie pozwalają nam warunki projektu, ale będzie to miejsce wsparcia psychologicznego głównie dla młodych osób. Oczywiście, jeśli będą osoby w wieku średnim, je też przewidzieliśmy, czy seniorzy, to też będą mogli do takiego miejsca przyjść.
1: W ostatnich latach drastycznie wzrosła liczba samobójstw młodych osób w całej Polsce. Ośrodek, na którego funkcjonowanie miasto ma 500 000 zł, zostanie urządzony w wieżowcu przy Dworcowej 7, czyli w dawnym hotelu Fugo, stojącym pomiędzy dwoma państwowymi bankami.
2: Od tyłu, można powiedzieć, patrząc na ulicę Dworcową, będzie tam przyjazne, dobre, ciche miejsce na to, żeby poradzić się, wesprzeć w sytuacjach trudnych, żeby porozmawiać ze specjalistami, psychologami, którzy powiedzą, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o nasz stan. Być może zdiagnozują nas czasami, być może i takie wsparcie będzie potrzebne na zasadzie diagnozy, testu psychologicznego, ale generalnie nastawiamy się na rozmowę, na dialog, na to, by młody człowiek mógł przyjść i po prostu zostać wysłuchany. Często nie może niestety robić tego we własnym środowisku rodzinnym. Rodzice nie poświęcają dostatecznej uwagi swoim dzieciom, to też jest teza, która zawarta jest w raporcie.
1: Zauważa wiceprezydent Konina Witold Nowak. To pierwszy krok samorządu. Miasto chce pozyskiwać kolejne środki, by w przyszłości rozwijać tego rodzaju opiekę. Porady psychologiczne będą oczywiście bezpłatne. Do tej pory to gmina Wierzbinek kojarzyliśmy z Wikliną. Teraz po ten naturalny produkt sięgnął Kleczew. Z roku na rok na ulicach miasta pojawia się coraz więcej zieleni, a lada moment przestrzeń zapachnie fioletową lawendą. W tym roku przy ulicach pojawiło się jednak coś jeszcze innego – naturalne dekoracje z Wikliny. To piękne rzeźby inspirowane lokalną przyrodą, które idealnie współgrają z kleczewską zielenią miejską. Co najlepsze, dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu będą cieszyć nasze oczy nawet przez najbliższe 10 lat. Znajdziemy je przy rondzie miast partnerskich w Kleczewie. Stoją tam wykonane z wikliny jeżówki, przebiśniegi, dmuchawce, makówki, liście i motyle. W pobliżu ronda powstańców styczniowych są natomiast wiklinowe trawy, trzciny, urocze zające, ślimak oraz grzyby. Na skwerze przy placu Piłsudskiego misternie plecione makówki. W parku przy placu Kościuszki ukryte wśród zieleni motyle. W okolicy muralu zielone akcenty z wiklinowych paprotek. A dostępne w mieście wieże kwiatowe zyskały nowe, klasyczne kosze z wikliny. Przy tej okazji przypomnijmy, że Kleczew świętuje 660-lecie lokacji miasta. Od 19 do 21 czerwca odbywać będzie się święto gminy. Wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski oraz BRO. Samorząd województwa wielkopolskiego liczy, że rolnicy i wytwórcy żywności z naszego regionu skorzystają z szansy większego zarabiania na swoich produktach poza krajem. Także w okolicach Koła, Turku, Kalisza czy Konina nie brakuje dużych gospodarstw. Niektórzy mocno postawili na rozwój i innowacje. Jest nawet przypadek sadownika w naszej okolicy, który dysponuje działkiem przeciwgradowym.
3: Polska żywność to marka i jakość, chętnie kupowana na całym świecie.

0: międzynarodowej jest województwo wielkopolskie, które nawiązało już dawno współpracę między regionami, między krajami, po to, by też wspierać swoich rolników, ale też swoich przetwórców.
1: Bardzo mocno stawiamy właśnie na promocję wielkopolskiej żywności, bo ona jest bardzo wysokiej jakości. Tak jak pan minister powiedział, jesteśmy regionem bardzo mocno rozwiniętym rolniczo, więc na tym bardzo nam zależy. Także za te nowe rynki, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy, bo one są niezwykle potrzebne, żeby naszych producentów właśnie ukierunkować na te nowe rynki zbytu, żeby mogli z tego korzystać. My również bardzo mocno przykładamy wagę do tego, żeby promować polską żywność, wielkopolską żywność.
2: Mówili minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski i wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Przy tej okazji należy przypomnieć także o tym, byśmy to my sami zwracali większą uwagę na kraj pochodzenia produktów, które kupujemy w marketach. Wielkopolska Izba Rolnicza od miesięcy prowadzi w subregionie gonińskim kampanię społeczną promującą lokalnych farmerów. I zmieniamy temat. Konińska szóstka w czerwcu stawia na luźniejsze lekcje i wydarzenia skierowane do społeczności lokalnej. W poniedziałek w szkole z okazji Dnia Dziecka odbędzie się Festiwal Talentów, będzie też ekopiknik i do tego Święto Sportu. Placówka chce w ten sposób promować aktywność, rozwijanie pasji oraz kształcić w uczniach postawy prozdrowotne i proekologiczne. A w kolejnym tygodniu, 10 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie odbędzie się Festiwal Nauki, w czasie którego przewidziano prelekcję doktora Roberta Cieślaka z Akademii Nauk Stosowanych, który opowie o sztucznej inteligencji w życiu człowieka. Będzie też można zobaczyć samochodowe klasyki. Kolejna okazja i sposób, by pomóc lichańskiemu hospicjum. Zespół szkolno-przedszkolny w Lądku w powiecie słupeckim organizuje akcję Pomagamy Razem. Od poniedziałku do połowy czerwca będzie można przynosić pieluchy dla dorosłych, środki czystości, papiery toaletowe, papierowe ręczniki, rękawiczki, jednorazowe baterie, paluszkowe podkłady higieniczne, balsamy do ciała, worki na odpady, kremy na odleżyny. Ogółem wszystko to, co przy pacjentach schodzi w ogromnych ilościach i pochłania sporo pieniędzy. Hospicjum w Lichaniu działa dzięki darowiznom oraz dofinansowaniu z NFZ-u. Nie pobiera opłat od rodzin pacjentów. Tymczasem Instytut Skrzynki ogłosił konkurs kulinarny Smak Kiełbasy 2026. Celem tej inicjatywy jest promocja i wyróżnienie najlepszych wyrobów wędliniarskich z Wielkopolski oraz wspieranie lokalnych producentów i tradycji kulinarnych. Konkurs odbędzie się 13 czerwca w Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych i Dni Pola. Uczestnikami mogą być producenci żywności, przetwórcy, zakłady gastronomiczne, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich z terenu Wielkopolski. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca. Produkty oceni kapituła złożona z ekspertów kulinarnych, przedstawicieli gastronomii oraz specjalistów od produktów regionalnych. A pod uwagę będą brane smak, aromat, wygląd, jakość surowców oraz zgodność z tradycją. Dodatkowo oceniane będzie udokumentowanie receptur i pochodzenie produktów. Wielkopolska od lat słynie z silnych tradycji wędliniarskich, które wywodzą się zarówno z gospodarstw chłopskich, jak i rozwiniętego rzemiosła miejskiego. Nowa sala ślubów w Urzędzie Gminy Przykona już gotowa. Nowoczesna, klimatyczna przestrzeń została wyposażona w nagłośnienie i przygotowana tak, aby ten wyjątkowy dzień miał jeszcze piękniejszą oprawę. Sala zapewnia teraz komfortowe warunki oraz eleganckie wnętrze dla wszystkich par decydujących się na zawarcie związku małżeńskiego w Przykonie. Już wkrótce przyjmie pierwsze pary, które powiedzą sobie tak w odświeżonym wnętrzu. A teraz zerknijmy na zbliżające się wydarzenia kulturalne. 26 czerwca w Strzałkowie planowany jest Good Wave Festival. Jednym z gwiazdorów bezpłatnej imprezy będzie Raz Luta. To charakterystyczny wokalista reggae, od lat konsekwentnie rozwija własny styl oparty na jamajskiej kulturze, sound systemowej, energii koncertowej i nowoczesnym podejściu do reggae. Artysta znany jest z bardzo żywiołowych występów na żywo oraz bezpośredniego kontaktu z publicznością. Jego utwory łączą taneczny charakter z tematami dotyczącymi wolności, świadomości, relacji międzyludzkich i codziennego życia. To pod koniec czerwca w powiecie słupeckim, a w powiecie konińskim w drugiej połowie lipca czekają nas dni szkulska. Będą loty helikopterem, piana party, wesołe miasteczko i oczywiście koncerty. 18 lipca na scenie w Skulsku pojawi się m.in. Bayer Full, a następnego dnia Leroy. W Skulsku tradycją jest już hip-hopowy charakter jednego z dni gminnego święta.
3: Co
2: Coraz więcej imprez wraz z letnią pogodą będzie gościło w przestrzeni Konińskiej Starówki. Od 12 do 14 czerwca na bulwarze nadwarciańskim ma odbywać się Festiwal Azjatycki oraz Festiwal Smaków Świata. O szczegółach będziemy jeszcze informować. Tymczasem 5 lipca przy tak zwanej Dzikiej Plaży w Powidzu odbędzie się amatorski maraton pływacki. W dniu zawodów rano od 9.30 będą przyjmowane zapisy. Kategoria pierwsza to dziewczęta i chłopcy w wieku od 14 do 17 lat. Druga kategoria to z kolei dorośli, czyli wszyscy chętni od 18 roku wzwyż. Gmina Powidz w powiecie szubeckim współorganizuje to wydarzenie z radną Mileną Miczyńską i co ciekawe z Ochotniczą Strażą Pożarną z Piotrkowa Trybunalskiego. Tymczasem przypominamy o dwóch wydarzeniach. Pod patronatem Konin FM jutro w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie koncert Esencja Baroku. Arcydzieła XVIII-wieczne na instrumentach dawnych zagrają wybitni wykładowcy z całego kraju, którzy prowadzili w naszym mieście warsztaty muzyki dawnej. Sobotni koncert zacznie się o 16:00. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które dystrybuował sekretariat Konińskiej Państwowej Szkoły Muzycznej. Z kolei w Malanowie w powiecie tureckim w sobotę i w niedzielę odbywać będzie się święto gminy. Z najważniejszych punktów warto wymienić koncerty gwiazd imprezy. O 19:30 w sobotę zabawę rozkręcać będzie zespół Redlin. O 21:10 zagra grupa After Party, a po niej do 2:00 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. W niedzielę w Malanowie o 20:30 koncert zespołu Daj to głośniej, o 22:00 pokaz Fire Show, a po nim zabawa taneczna do północy, oczywiście także w plenerze.
3: Konin FM.
4: Konin FM.

0: Tonin FM.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Takiego meczu na francuskich kortach nie było nigdy. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open. W dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2 razy po 6-4. Pokonanie poznanianki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu Świątek była zadowolona z kilku elementów.
7: Głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, no trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
6: O ćwierćfinał Świątek powalczy z Ukrainką Martą Kostiuk, ten mecz w niedzielę. Co ciekawe, Ukrainka trenowana przez Polkę Sandrę Zaniewską w tym roku na Mączce nie przegrała jeszcze żadnego meczu. A w innym ciekawym pojedynku rozstawiona z numerem 18 rumuńska tenisistka Sorana Cristea wygrała z Argentynką Solaną Sierrą 6-0, 6-0. Co ciekawe, Argentynka wcześniej odprawiła takie gwiazdy jak Emma Raducanu czy Jasmine Paolini. Polscy hokeiści zagrają w Tallinie w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Turniej w Estonii odbędzie się w pierwszym tygodniu maja. Decyzja zapadła podczas trwającego w Zurichu Kongresu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Stawką turnieju będzie awans do elity. Rywalami biało-czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa oraz Estonia. Dwa pierwsze zespoły spadły wcześniej z elity. Estończycy awansowali za to z niższej dywizji. Lider klasyfikacji generalnej samochodowych Mistrzostw Świata WRC Elfyn Evans prowadzi po pierwszym dniu rajdu Japonii 7. rundy tegorocznego cyklu. Brytyjczyk ma ponad 15 sekund przewagi nad Szwedem Oliwierem Solbergiem, od którego o 1,5 sekundy wolniejszy był 9-krotny mistrz świata Francuz Sébastien Ogier, a to właśnie on zwyciężył przed rokiem. Kierowcy w rajdzie Japonii do rywalizacji wrócą jutro, a przed nimi aż 8 OS-ów.

0: Konin FM.
1: Regionalne podsumowanie dnia.
2: Po prawie 3 latach nieobecności do Muzeum Okręgowego w Koninie wróciły kości mamuta włochatego. 2 fragmenty kości miednicy oraz fragment żuchwy były poddawane zabiegom konserwatorskim w Katedrze Konserwacji, Restauracji, Architektury i Rzeźby na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studentki Maria Wcześniak i Julia Bryła pod kierunkiem dr Aleksandry Gralińskiej-Grubeckiej wykonały specjalistyczne badania oraz przeprowadziły cały proces konserwatorski, zabezpieczając okazy na kolejne lata. Obecnie kości można już podziwiać na wystawie stałej mamuty, nosorożce, znaleziska z okolic Konina. Przypomnijmy, że takie zwierzaki żyły kiedyś właśnie tutaj i to górnicy z naszej kopalni odnaleźli po nich ślady. Tymczasem po raz 3 w kole odbędzie się powiatowa scena muzyczna. Znamy już więcej szczegółów. Będzie głośno i wesoło, bo wystąpią m.in. Nocny Kochanek, Paranoja, Anielski Orszak, Nie Pytaj, Złe Psy i Zardzewiałe Pistolety. To będzie mieszanka gwiazd z lokalnymi zespołami. Artyści z okolic koła wciąż mogą się zgłaszać. Mają na to czas do 12 czerwca, a samo wydarzenie odbędzie się 26 czerwca w ramach 20 zlotu motocyklowego, który potrwa w kole 2 dni. 316 mandatów karnych wystawili w ubiegłym roku strażnicy miejscy z koła. Podczas ostatniej sesji radni zapoznali się z raportem dotyczącym działań tej służby. Ogółem interweniowano 348 razy, w większości na skutek zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców, ale podczas 500 patroli kolscy strażnicy reagowali też sami, widząc różne nieprawidłowości w ciągu poprzedniego roku. Oprócz mandatów były również pouczenia. Tę metodę wychowawczą wykorzystano ponad 300 razy. Istotnym wsparciem dla bezpieczeństwa mieszkańców pozostaje monitoring miejski obejmujący 70 kamer w 14 lokalizacjach na terenie koła. Straż Miejska aktywnie uczestniczyła również w ochronie środowiska, przeprowadzając 56 kontroli palenisk domowych oraz 47 kontroli dotyczących gospodarki ściekami. Funkcjonariusze zabezpieczyli także liczne wydarzenia sportowe, kulturalne i patriotyczne organizowane na terenie miasta. Strażnicy pomagają także osobom nietrzeźwym, informują mieszkańców o zagrożeniach i prowadzą działania zapobiegające przestępczości. W razie potrzeby zajmują się również konwojowaniem ważnych dokumentów urzędowych. Przykładem tego, jak w okolicznych miastach potrzebni są gminni strażnicy, jest Spodkonińska Golina. Tam przez kilka miesięcy nie było strażnika. Mieszkańcy sami zauważyli, że na parkingach i na terenach zielonych zaczyna panować wolna Amerykanka. Teraz po obsadzeniu tego stanowiska żyje się już bezpieczniej. Nie tylko w sezonie grzewczym i nie tylko w domach wyposażonych w piece czujki dymu mogą uratować nam życie. Przekonał się o tym jeden z mieszkańców budynku wielorodzinnego w Starym Koninie przy ulicy Kolskiej, którego w tym tygodniu o 6 rano obudził alarm. Urządzenie wykryło czad, bo w mieszkaniu zapaliła się zmywarka do naczyń. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej dym wydobywał się już z okien budynku, natomiast przed budynkiem znajdowały się 4 osoby, które samodzielnie opuściły swoje mieszkania. Działania strażaków polegały na ewakuacji pozostałych 4 mieszkańców obiektu ze względu na panujące zadymienie. Następnie z mieszkania objętego pożarem wyniesiono zmywarkę, która została dogaszona wodą. To zdarzenie pokazuje, jak skutecznym zabezpieczeniem są czujki tlenku węgla i dymu. Już za kilkadziesiąt złotych możemy zapobiec tragedii. A teraz kilka słów o tym, co w wakacje wydarzy się w Kleczewie. 25 lipca do tego miasta zawita Puchar Polski Strongmanów. Najlepsi siłacze w kraju będą rywalizować na kleczewskiej Malcie. Tymczasem Górnik Konin szuka trenerów. Klub prowadzi jedną z największych akademii piłkarskich w Wielkopolsce, blisko 500 zawodników. Potrzeba więc nowych nóg do pracy. Kurtyna świetlna zwiększająca bezpieczeństwo użytkowników, system informacji głosowej o piętrach, oświetlenie energooszczędne, nowy panel dyspozycji dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych i nowe lustra. W zabytkowym Spichlerzu na Konińskich Głosławicach zmodernizowano windę. Remont przeprowadzono z myślą o zwiększeniu dostępności architektonicznej i bezpieczeństwie w tym obiekcie należącym do Muzeum Okręgowego. To właśnie w Spichlerzu odbywają się cykliczne wydarzenia, takie jak muzealne spotkania z kulturą. Teraz jest on w pełni dostępny dla wszystkich. Tymczasem w Licheniu odliczamy czas do corocznego festiwalu pełnego radości.
0: Już 20 czerwca spotkamy się tutaj w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na drugim festiwalu Licheń Młodych. Tym razem pod hasłem Wprowadzajcie słowo w czyn. Hasło tegorocznej edycji festiwalu jest inspirowane hasłem roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze. Ma stać się dla nas zaproszeniem do tego, by Ewangelia była naszym realnym przewodnikiem codziennych wyborów i czynów, a nie tylko słowem. Festiwal poprowadzi Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, wspólnota młodych ludzi żyjących Ewangelią i ewangelizacją. A podczas festiwalu spotkamy gości takich jak ksiądz Artur Kosierb, który wraz z młodzieżą jest zaangażowany w misję w Kenii i podzieli się z nami swoim świadectwem służby i doświadczeniem pracy misyjnej. Anne-Marie, artystkę łączącą neoklasyczne brzmienia fortepianu z popowo-gospelowym wokalem. Nie ma go tu. Jest to zespół znany m.in. z hymnu Światowych Dni Młodzieży Błogosławieni Miłosierni, wyrwani z niewoli, którzy od lat pokazują młodym, że można żyć inaczej i piękniej. Pokój i dobro. Franciszkanów pełnych radości, energii i muzyki inspirowanej Słowem Bożym. A także Teatr A, który przedstawi nam spektakl pod tytułem Siewca. To będzie bardzo dobry czas, a Ciebie zdecydowanie nie może tutaj zabraknąć. 20 czerwca, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
2: Mówiła Patrycja Nawrocka z Licheńskiego Sanktuarium. Do tej pory odpady wielkogabarytowe można było niestety spotkać na łąkach, w lasach czy w przydrożnych rowach. Mimo że takie śmieci można bez opłat wywieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest przecież w każdej gminie, to i tak nie każdemu chce się tracić czas na ważenie przywiezionych gratów albo na dopasowanie się do godzin otwarcia takiego miejsca. Ale to, co stało się w powiecie kolskim, przeszło ludzkie pojęcie. W gminie Osiek Mały ktoś przerzucił 8 zużytych opon przez ogrodzenie przoku i odjechał. Takie zachowanie jest niedopuszczalne, podkreślają władze gminy, które apelują o szanowanie wspólnej przestrzeni. A teraz prośba od starostwa powiatowego w Koninie do mieszkańców okolicznych gmin. Chodzi o udział w ankiecie, której celem jest poznanie naszych opinii, także poznanie zdania inwestorów i projektantów na temat rozszerzenia geoportalu powiatu konińskiego o dane przestrzenne gmin, w szczególności o plany ogólne oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Czyli chodzi o narzędzie, które może przydać się każdemu. Szczegóły można znaleźć na profilu społecznościowym powiatu konińskiego. Miasto Turek podpisało porozumienie o współpracy z Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Chówców Pracy. Ma to na celu wspólne działania na rzecz młodych mieszkańców Turku, szczególnie w zakresie edukacji, aktywizacji zawodowej oraz wsparcia w planowaniu przyszłości. W ramach współpracy realizowane będą m.in. działania informacyjne i edukacyjne, promocja inicjatyw skierowanych do młodzieży, organizacja wspólnych wydarzeń i przedsięwzięć, wsparcie młodych ludzi w rozwoju kompetencji i, co najważniejsze, w ich wejściu na rynek pracy. To kolejny krok w budowaniu partnerstw wspierających rozwój młodego pokolenia mieszkańców Turku. Tymczasem powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kole zachęca mieszkańców do czytania etykiet. To nie tylko mały druk na opakowaniu, to ważne źródło informacji, które pomaga podejmować świadome decyzje żywieniowe, a od tego, co jemy, zależy nasze zdrowie. Sprawdzajmy skład produktu, zwracajmy uwagę na zawartość cukru, soli i tłuszczu, unikajmy tego, co zawiera dużą ilość sztucznych barwników, konserwantów i wzmacniaczy smaku. Im krótszy i bardziej zrozumiały skład, tym lepiej, przekonują inspektorzy sanitarni z Koła. Warto wybierać produkty jak najmniej przetworzone, bez zbędnych dodatków chemicznych. Popołudniówki w muzeum to kolejna nowa propozycja kreatywnego i relaksującego spędzania czasu po szkole lub po pracy. Jeśli ktoś potrzebuje chwili wyciszenia, skupienia i twórczej atmosfery, to te spotkania na Gosławicach mogą okazać się dobrym pomysłem. Zajęcia odbywają się w co drugi czwartek w godzinach 16:30-18:00. Przygotowano warsztaty inspirowane wzbogaconą ofertą muzealną. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych, jak i rodzin czy grup przyjaciół. 18 czerwca podczas takich zajęć stworzymy autorski papierowy przewodnik, wykorzystując technikę pop-up. Powstaną książeczki z przestrzennymi elementami i ruchowymi formami. 2 lipca w trakcie warsztatów wykonamy model wiatraka lub chałupy, korzystając z materiałów plastycznych oraz naturalnych elementów, takich jak kamyki i gałązki. 23 lipca zostaniemy wprowadzeni w technikę haftu pętelkowego i stworzymy pracę inspirowaną postacią słonia Gosława w formie podkładki, zawieszki lub niewielkiego gobelinu. 6 sierpnia miniaturowy świat zamknięty w gablotce, poznamy dioramy. Damy autorstwa Mirelli von Chrupek, prezentowane w Muzeum Okręgowym w Koninie i inspirując się pięknem muzealnego ogrodu, zaprojektujemy własny miniaturowy ogród zamknięty w niewielkim pudełku. Można już się zapisywać. Muzeum w Koninie obchodzi właśnie swoje 60-lecie.
3: Konin FM.
1: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM. Pogoda.
1: Jutro ciepło, bo od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 21 stopni w centrum, do 24 na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu od 14 do 17 stopni. Zachmurzenie jutro duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju.
0: Konin FM.
2: Reklama.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Samorząd województwa wielkopolskiego liczy, że rolnicy i wytwórcy żywności z naszego regionu skorzystają z szansy większego zarabiania na swoich produktach poza krajem. Także w okolicach Koła, Turku, Kalisza czy Konina nie brakuje dużych gospodarstw. Niektórzy mocno postawili na rozwój i innowacje. Jest nawet przypadek sadownika w naszej okolicy, który dysponuje działkiem przeciwgradowym.
2: Polska żywność to marka i jakość, chętnie kupowana na całym świecie, i otwieramy nowe rynki po to, by polscy rolnicy mogli swoje produkty sprzedawać szerzej, drożej. Wiodącym liderem w zakresie współpracy międzynarodowej jest województwo wielkopolskie, które nawiązało już dawno współpracę między regionami, między krajami, po to, by też wspierać swoich rolników, ale też swoich przetwórców.
3: Bardzo mocno stawiamy właśnie na promocję wielkopolskiej żywności, bo ona jest bardzo wysokiej jakości. Tak jak pan minister powiedział, jesteśmy regionem bardzo mocno rozwiniętym rolniczo, więc na tym bardzo nam zależy. Także za te nowe rynki, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy, bo one są niezwykle potrzebne, żeby naszych producentów właśnie ukierunkować na te nowe rynki zbytu, żeby mogli z tego korzystać. My również bardzo mocno przykładamy wagę do tego, żeby promować polską żywność, wielkopolską żywność.
1: Mówili minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski i wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. Przy tej okazji należy przypomnieć także o tym, byśmy to my sami zwracali większą uwagę na kraj pochodzenia produktów, które kupujemy w marketach. Wielkopolska Izba Rolnicza od miesięcy prowadzi w subregionie konińskim kampanię społeczną promującą lokalnych farmerów. I zmieniamy temat. Konińska szóstka w czerwcu stawia na luźniejsze lekcje i wydarzenia skierowane do społeczności lokalnej. W poniedziałek w szkole z okazji Dnia Dziecka odbędzie się Festiwal Talentów. Będzie też ekopiknik i do tego Święto Sportu. Placówka chce w ten sposób promować aktywność, rozwijanie pasji oraz kształcić w uczniach postawy prozdrowotne i proekologiczne. A w kolejnym tygodniu, 10 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie odbędzie się Festiwal Nauki, w czasie którego przewidziano prelekcję doktora Roberta Cieślaka z Akademii Nauk Stosowanych, który opowie o sztucznej inteligencji w życiu człowieka. Będzie też można zobaczyć samochodowe klasyki. Miasto Konin stawia na wsparcie młodzieży w kryzysie psychicznym.
4: Centrum Wsparcia Słonecznik to ma być miejsce, do którego młody człowiek w jakimkolwiek kryzysie psychologicznym może przyjść i uzyskać krótkie, co prawda, rozeznanie problemu i wsparcie. Nie będzie to terapia długoterminowa, bo na taką terapię nie pozwalają nam warunki projektu, ale będzie to miejsce wsparcia psychologicznego głównie dla młodych osób. Oczywiście, jeśli będą osoby w wieku średnim, je też przewidzieliśmy, czy seniorzy, to też będą mogli do takiego miejsca przyjść.
1: W ostatnich latach drastycznie wzrosła liczba samobójstw młodych osób w całej Polsce. Ośrodek, na którego funkcjonowanie miasto ma 500 000 zł, zostanie urządzony w wieżowcu przy Dworcowej 7, czyli w dawnym hotelu Fugo, stojącym pomiędzy dwoma państwowymi bankami.
4: Od tyłu, można powiedzieć, patrząc na ulicę Dworcową, będzie tam przyjazne, dobre, ciche miejsce na to, żeby poradzić się, wesprzeć w sytuacjach trudnych, żeby porozmawiać ze specjalistami, psychologami, którzy powiedzą, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o nasz stan. Być może zdiagnozują nas czasami, być może i takie wsparcie będzie potrzebne na zasadzie diagnozy, testu psychologicznego, ale generalnie nastawiamy się na rozmowę, na dialog, na to, by młody człowiek mógł przyjść i po prostu zostać wysłuchany. Często nie może niestety robić tego we własnym środowisku rodzinnym. Rodzice nie poświęcają dostatecznej uwagi swoim dzieciom, to też jest teza, która zawarta jest w raporcie.
1: Zauważa wiceprezydent Konina Witold Nowak. To pierwszy krok samorządu. Miasto chce pozyskiwać kolejne środki, by w przyszłości rozwijać tego rodzaju opiekę. Porady psychologiczne będą oczywiście bezpłatne. Stadion Tysiąclecia w Turku doczeka się całkowitej modernizacji.
5: Jestem na stadionie w Turku, który od wielu lat wymaga remontu i niedługo będzie modernizowany i myślę, że wszyscy będziemy z tego zadowoleni.
6: Jestem na trybunach naszego stadionu. Siedzenia, jak wyglądają, to doskonale wiecie, dlatego trzeba je zmienić. Już w niedługim czasie będzie ponad 2000 nowych miejsc, gdzie będziemy mogli wygodnie obejrzeć mecze naszego klubu. Wymienimy nie tylko siedzenia, ale wyremontujemy również spikerkę, nagłośnienie, będzie nowe zadaszenie, poszerzone o kolejną trybunę. Naprawdę będzie warto przychodzić na nasze mecze i dopingować nasze drużyny. Modernizację tego obiektu chcemy zakończyć również montażem nowego oświetlenia, po to, żeby rzeczywiście można było rozgrywać mecze wieczorami, tak jak na innych stadionach w kraju.
5: tym miejscu, w którym teraz idę, była kiedyś bieżnia. Jak to teraz wygląda, to widzicie doskonale sami. Dlatego też kolejnym etapem modernizacji naszego stadionu będzie wymiana tej bieżni na tartan, żeby mogły rzucić tutaj do turku zawody lekkoatletyczne.
1: Opowiadał w filmiku zamieszczonym na swoim profilu w serwisach społecznościowych burmistrz Turku Romuald Antosik. Pacjenci skarżą się na momentami długi czas oczekiwania na pomoc w Starym Koninie na szpitalnym oddziale ratunkowym. To wojewódzka placówka. Interwencję w tej sprawie podjęła radna Sejmiku Wielkopolskiego Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.
7: Szpital odpowiedział w ten sposób, że nie czuje się winien za tą sytuację. Z powodu braku izby wytrzeźwień tutaj są przyjmowani tacy pacjenci nietrzeźwi. Brakuje poradni psychologicznej. Tutaj też trafiają tacy ludzie z problemami psychicznymi. Do tego wszystkiego szpitalny oddział ratunkowy przyjmuje wszystkich pacjentów skierowanych ze szpitali odściennych, czyli ze szpitali powiatowych, Skoła, Turku i Słupcy. Niestety, ja jestem tego zdania, że tych etatów jest dużo za mało, na tyle, żebyśmy mogli mieć tą podstawową opiekę tutaj na SOR-ze zapewnioną. Dlatego jest ten problem. Brak personelu, brak lekarzy, niewystarczająca ilość tego personelu sprawia, że ludzie tutaj godzinami czekają. Do tego wszystkiego zlikwidowana izba wytrzeźwień, brak pomocy w naszych podstawowych opiekach zdrowotnych, w tych POZ-ach, powoduje, że wszyscy tutaj trafiamy.
1: Teraz radna Rzepecka-Andrzejak z PiS-u zwróciła się w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Koniński SOR przyjmuje rocznie 38 tysięcy pacjentów. Więcej o tej sprawie opowiemy w weekendowych rozmowach o regionie. Ale mamy też dobre wieści z naszego szpitala. W związku z realizacją i modernizacją oddziału kardiologicznego został zakupiony sprzęt do badań diagnostycznych i leczenia. Nowe maszyny mają służyć poprawie dostępności, zwiększyć bezpieczeństwo oraz przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na badania i diagnostykę kardiologiczną. Grupą docelową będą osoby z chorobami układu krążenia w regionie z powiatów Konińskiego, Tureckiego, Kolskiego i części Wrzesińskiego. Prace remontowo-instalacyjne obejmujące dostosowanie pomieszczeń oddziału kardiologicznego odbywają się zgodnie z planem i terminem, zapewnia wojewódzka lecznica imienia doktora Romana Ostrzyckiego. 50-lecie świętuje dzisiaj przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Koninie. Kilka ciekawostek o tym zakładzie. Długość głównego wodociągu w naszym mieście mierzy w sumie 241 km, w tym prawie 35 km to główna magistrala. Woda, która jest w naszych kranach, wydobywana jest z sieci studni głębinowych, z pokładów kredowych. Jest ona średnio zmineralizowana, co znaczy, że zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych w butelkach. Dlatego w kabinach prysznicowych i w czajnikach tyle niegroźnego dla naszego zdrowia osadu. Nad jakością wody w Pewiku czuwa laboratorium, w którym wykonywane są badania zarówno na poszczególnych etapach procesu uzdatniania, jak i w wyznaczonych punktach na sieci ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Wszystko trafia do nowoczesnej, zmodernizowanej kilka lat temu stacji uzdatniania za komendą policji, gdzie jakości strzegą żywe małże podłączone do elektronicznych czujników. Po pewnym czasie te żyjątka są wypuszczane do naturalnego środowiska i zastępowane nowymi. Ale Pewik to także oczyszczanie nieczystości. W Koninie mamy dwie nowoczesne oczyszczalnie, jedną przy ulicy Poznańskiej, drugą niedaleko Nadrzecznej. Pracownikom konińskich wodociągów życzymy z okazji jubileuszu bezpiecznego wykonywania obowiązków.
8: Konin FM.
0: Konin FM.
8: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, złożyli dziś wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzję w tym zakresie podejmie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magda Linet i Ukrainka Julia Starodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynie francuskie Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Zarówno Polka, jak i Ukrainka pożegnały się z turniejem singlowym. Obie przegrały dziś w dwóch setach. Linet z Igą Świątek, a Starodubcewa z Chinką Xi Hua. Kajakarze górscy zaczęli starty w Pucharze Świata. W słoweńskiej Lublianie świetnie spisał się Michał Pasiut. W kategorii K1 był drugi. Bez sukcesów za to nasze panie, wszystkie Polki, w tym wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska, odpadły w kwalifikacjach. Wieczysta Kraków lub Chrobry Głogów. Jeden z tych klubów zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Sportowo to zupełnie dwa różne projekty. Wieczysta to pieniądze i głośne nazwiska. Chrobry to przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca. Awans do finału baraży wywalczyli w bólach. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
3: Grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
2: Chrobry po dogrywce wyeliminował ŁKS Łódź. Cieszy się trener Łukasz Becella.
4: Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia.
2: Oba kluby nie tylko nigdy nie grały w Ekstraklasie, ale nawet nie mają stadionów, żeby w niej zagrać. Wieczysta, jeśli awansuje, będzie grać na obiekcie Wisły Kraków, a Chrobry Głogów Zagłębia Lubin.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Finał baraży o Ekstraklasę w niedzielę o 20:45.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: 316 mandatów karnych wystawili w ubiegłym roku strażnicy miejscy z koła. Podczas ostatniej sesji radni zapoznali się z raportem dotyczącym działań tej służby. Ogółem interweniowano 348 razy, w większości na skutek zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców, ale podczas 500 patroli koscy strażnicy reagowali też sami, widząc różne nieprawidłowości w ciągu poprzedniego roku. Oprócz mandatów były również pouczenia. Tę metodę wychowawczą wykorzystano ponad 300 razy. Istotnym wsparciem dla bezpieczeństwa mieszkańców pozostaje monitoring miejski obejmujący 70 kamer w 14 lokalizacjach na terenie koła. Straż Miejska aktywnie uczestniczyła również w ochronie środowiska, przeprowadzając 56 kontroli padanisk domowych oraz 47 kontroli dotyczących gospodarki ściekami. Funkcjonariusze zabezpieczyli także liczne wydarzenia sportowe, kulturalne i patriotyczne organizowane na terenie miasta. Strażnicy pomagają także osobom nietrzeźwym, informują mieszkańców o zagrożeniach i prowadzą działania zapobiegające przestępczości. W razie potrzeby zajmują się również konwojowaniem ważnych dokumentów urzędowych. Przykładem tego, jak w okolicznych miastach potrzebni są gminni strażnicy, jest Spodkoniska Golina. Tam przez kilka miesięcy nie było strażnika. Mieszkańcy sami zauważyli, że na parkingach i na terenach zielonych zaczyna panować wolna amerykanka. Teraz po obsadzeniu tego stanowiska żyje się już bezpieczniej. Nie tylko w sezonie grzewczym i nie tylko w domach wyposażonych w piece czujki dymu mogą uratować nam życie. Przekonał się o tym jeden z mieszkańców budynku wielorodzinnego w Starym Koninie przy ulicy Kolskiej, którego w tym tygodniu o 6 rano obudził alarm. Urządzenie wykryło czad, bo w mieszkaniu zapaliła się zmywarka do naczyń. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej dym wydobywał się już z okien budynku, natomiast przed budynkiem znajdowały się 4 osoby, które samodzielnie opuściły swoje mieszkania. Działania strażaków polegały na ewakuacji pozostałych 4 mieszkańców obiektu ze względu na panujące zadymienie. Następnie z mieszkania objętego pożarem wyniesiono zmywarkę, która została dogaszona wodą. To zdarzenie pokazuje, jak skutecznym zabezpieczeniem są czujki tlenku węgla i dymu. Już za kilkadziesiąt złotych możemy zapobiec tragedii. A teraz kilka słów o tym, co w wakacje wydarzy się w Kleczewie. 25 lipca do tego miasta zawita Puchar Polski Strongmanów. Najlepsi siłacze w kraju będą rywalizować na kleczewskiej Malcie. Tymczasem Górnik Konin szuka trenerów. Klub prowadzi jedną z największych akademii piłkarskich w Wielkopolsce, blisko 500 zawodników. Potrzeba więc nowych nóg do pracy. Kurtyna świetlna zwiększająca bezpieczeństwo użytkowników, system informacji głosowej o piętrach, oświetlenie energooszczędne, nowy panel dyspozycji dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych i nowe lusztra. W zabytkowym Spichlerzu na Konińskich Gosławicach zmodernizowano windę. Remont przeprowadzono z myślą o zwiększeniu dostępności architektonicznej i bezpieczeństwie w tym obiekcie należącym do Muzeum Okręgowego. To właśnie w Spichlerzu odbywają się cykliczne wydarzenia, takie jak muzealne spotkania z kulturą. Teraz jest on w pełni dostępny dla wszystkich. Tymczasem w Licheniu odliczamy czas do corocznego festiwalu pełnego radości.
2: Już 20 czerwca spotkamy się tutaj w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na drugim festiwalu Licheń Młodych. Tym razem pod hasłem Wprowadzajcie słowo w czyn. Hasło tegorocznej edycji festiwalu jest inspirowane hasłem roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze. Ma stać się dla nas zaproszeniem do tego, by Ewangelia była naszym realnym przewodnikiem codziennych wyborów i czynów, a nie tylko słowem. Festiwal poprowadzi Mariańska Wspólnota Młodzieżowa. Wspólnota młodych ludzi żyjących Ewangelią i ewangelizacją. A podczas festiwalu spotkamy gości takich jak ksiądz Artur Kosierb, który wraz z młodzieżą jest zaangażowany w misję w Kenii i podzieli się z nami swoim świadectwem służby i doświadczeniem pracy misyjnej. Anne-Marie, artystkę łączącą neoklasyczne brzmienia fortepianu z popowo-gospelowym wokalem. Nie ma go tu. Jest to zespół znany m.in. z hymnu Światowych Dni Młodzieży Błogosławieni Miłosierni, wyrwani z niewoli, którzy od lat pokazują młodym, że można żyć inaczej i piękniej. Pokój i dobro. Franciszkanów pełnych radości, energii i muzyki inspirowanej Słowem Bożym. A także Teatr A, który przedstawi nam spektakl pod tytułem Siewca. To będzie bardzo dobry czas, a Ciebie zdecydowanie nie może tutaj zabraknąć. 20 czerwca Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
1: Mówiła Patrycja Nawrocka z Licheńskiego Sanktuarium. Do tej pory odpady wielkogabarytowe można było niestety spotkać na łąkach, w lasach czy w przydrożnych rowach. Mimo że takie śmieci można bez opłat wywieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest przecież w każdej gminie, to i tak nie każdemu chce się tracić czas na ważenie przywiezionych gratów albo na dopasowanie się do godzin otwarcia takiego miejsca. Ale to, co stało się w powiecie kolskim, przeszło ludzkie pojęcie. W gminie Osiek Mały ktoś przerzucił 8 zużytych opon przez ogrodzenie przoku i odjechał. Takie zachowanie jest niedopuszczalne, podkreślają władze gminy, które apelują o szanowanie wspólnej przestrzeni. A teraz prośba od starostwa powiatowego w Koninie do mieszkańców okolicznych gmin. Chodzi o udział w ankiecie, której celem jest poznanie naszych opinii, także poznanie zdania inwestorów i projektantów na temat rozszerzenia geoportalu powiatu konińskiego o dane przestrzenne gmin, w szczególności o plany ogólne oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Czyli chodzi o narzędzie, które może przydać się każdemu. Szczegóły można znaleźć na profilu społecznościowym powiatu konińskiego. Miasto Koło przygotowuje się do otwarcia tarasu widokowego na wieży ruin Kazimierzowskiego Zamku nad rzeką Wartą. W tym tygodniu radni przyjęli regulamin. Przewiduje on, że ta atrakcja turystyczna będzie otwierana każdego roku wraz z początkiem maja i będzie można korzystać z niej do końca września codziennie w godzinach od 11 do 20. Maksymalnie na górze będzie mogło przebywać 10 osób. Punkt widokowy będzie dostępny na wysokości 12 metrów. Będzie tam monitoring i co najważniejsze, nie będzie żadnych opłat za wejście na zamkową wieżę. I zostajemy jeszcze w Kole, ale w nieco innym temacie. Trwają tam zapisy do szkoły dla rodziców i wychowawców, czyli na warsztaty umiejętności wychowawczych. Będą to zajęcia prowadzone w małej grupie do 12 osób, metodami aktywnie angażującymi uczestników w pracę nad poznawaniem i uczeniem się nowych umiejętności. Cykl spotkań odbywać ma się w atmosferze dialogu i wymiany wzajemnych doświadczeń. W sumie 6 spotkań po około 2 godziny każde. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwoli odpowiedzieć sobie na pytania, jak dobrze rozwiązywać konflikty z dzieckiem, co zrobić, żeby dziecko chciało słuchać, jak wpływać na niepożądane zachowania dziecka, albo co zrobić, by dziecko chciało współpracować. Podczas warsztatów poruszane będą zagadnienia takie jak uczucia, granice, współpraca, kary, rozwiązywanie problemów, samodzielność, wpisywanie się w rolę, pochwały i samoocena. Pierwsze spotkanie 2 czerwca w południe. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie przy ulicy Dąbskiej w Kole. Odliczamy czas do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Wciąż jeszcze w kasie Konińskiego Centrum Kultury można nabyć bilety na koncert galowy, który odbędzie się na placu Akademii Nauk Stosowanych w Morzesławiu pod wieczór 13 czerwca. Finał poprzedzą prezentacje konkursowe w KCK oraz w Oskardzie. Do Konina z 79 różnych miejscowości przyjedzie w sumie 2455 młodych talentów, wokalistów i tancerzy. Zobaczymy 157 choreografii i 117 występów wokalnych. Najlepsi zaprezentują się właśnie podczas wspomnianego koncertu galowego. A tymczasem zaglądamy do kina. Miłośnicy dobrych europejskich filmów powinni wybrać się 19 czerwca do Oskardu, w którym w ramach spotkań Kina Konesera będzie można zobaczyć włoską produkcję Takie jest życie. Przed filmem widzowie usłyszą komentarz cenionego krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji będzie można wziąć udział w dyskusji i opowiedzieć o swoich wrażeniach. Takie jest życie to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca historia, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. Żyjący po swojemu pasterz musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. Niespodziewany najeźdźca chce zamienić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. Gdy w grę wchodzą milionowe oferty oraz nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, drobny konflikt przeradza się w pełną emocji, ale i komediowego absurdu batalię. Stawką są dom, ziemia i przyszłość kolejnych pokoleń, a także prawo do życia w zgodzie ze swoimi wartościami. W centrum tej historii znajduje się Francesca, córka pasterza, rozdarta między obietnicą zmian a rodzinnymi relacjami. Seans w Konińskim Oskardzie w sali Kina Cafe 19 czerwca o 18. Jutro 7 urodziny Park Run Konin. Za aktywnymi mieszkańcami już 300 edycji spotkań wokół jeziorka Zatorze. W każdą sobotę o 9 rano bez żadnego przymusu pokonują oni 5 km. Można biec, truchtać albo zdecydować się tylko na marsz. Nigdy nie ma żadnych opłat startowych. Wystarczy raz a dobrze zapisać się przez stronę parkrun.pl. Zachęcamy, by dołączyć do tej biegowej rodziny i w taki przyjemny sposób co tydzień dbać o swoje zdrowie. A w Kole w ten weekend ma odbywać się festiwal wokal piosenki harcerskiej bez gitary ani róż. W sobotę przesłuchania konkursowe potrwają od 10 do 17. O 18 koncert gwiazdy EKT Gdynia, a o 21 Świecowisko. W niedzielę od 10 do 15.30 potrwają konkursowe występy, o 16.30 zaśpiewa 11 pokolenie manufaktury piosenki harcerskiej Wartaki z Koła, a o 18 koncert laureatów. Zapraszamy do koła, wstęp jest wolny. W sobotę i w niedzielę zapraszamy też do kibicowania piłkarzom ręcznym w Zielonej Hali Sportowej na Morzesławiu. Będą odbywały się rozgrywki w ramach 5. memoriału imienia Jerzego Sobczaka, na który zaprasza Start Konin, a w Starym Mieście Święto Gminy. Jutro o 18 Kasia Moś ze Staromiejską Orkiestrą Dentą, o 20 Kleo, a pojutrze na Dniach Staromiejskich Zenek Martyniuk i zespół Akcent, o 16, o 18.30 Roxa Ok i o 20 zespół MIG. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę przewidziano także nocne plenerowe dyskoteki.

0: FM. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
5: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
1: Sobota będzie ciepła, bo jutro do 18 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 24 na zachodzie, nad morzem i na Podhalu od 14 do 17 stopni. Będzie ciepło, ale ze sporym zachmurzeniem, ale także z większymi przejaśnieniami na wschodzie początkowo, a po południu także na zachodzie. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju.
6: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
5: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: To było najpewniej podpalenie, tak służby mówią o pożarze lasu pod Warszawą. Burzowa noc w kraju, ale nie wszędzie są wydane alerty. Jest pierwszy ozdrowieniec z zakażenia wirusem eboli.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wiele wskazuje na to, że przyczyną trwającego od wczoraj pożaru w lasach województwa mazowieckiego było podpalenie. W ocenie strażaków ogień, który dotychczas objął 300 hektarów prywatnych i państwowych lasów, na tę chwilę jest pod kontrolą i się nie rozprzestrzenia. Szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie poinformował, że ogień wybuchł wczoraj po południu na terenie jednego z prywatnych lasów w powiecie wołomińskim.
2: Podczas oblotu specjalisty analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany.
0: Obecnie pożar zabezpiecza 800 strażaków, kilkudziesięciu leśników i kilkuset policjantów i żołnierzy WOT. Z powodu akcji gaśniczej do odwołania całkowicie zamknięty jest odcinek drogi krajowej 50 na północ od Stanisławowa. A przed nami noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa lubuskiego, większości dolnośląskiego i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Panujący obecnie szczep wirusa objawia się ostrą gorączką krwotoczną, która pojawia się około 10 dni od zainfekowania. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO od spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
3: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
0: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Iga Świątek jako pierwsza z naszych tenisistek zapewniła sobie dziś awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa kosztem innej z Polek Magdy Linet. Ale by awansować w niedzielę do ćwierćfinału, nasza rakieta numer 1 będzie musiała wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, bo przyjdzie jej się zmierzyć z zawodniczką, która jest w wyśmienitej formie. O czym więcej teraz z Paryża, Przemysław Pozowski.
4: Iga Świątek z Magdą Linet na korcie spędziła godzinę i 25 minut. Wygrała 6-4, 6-4, a w niedzielę czeka ją naprawdę poważna przeszkoda. Marta Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, do tego wygrała także turniej w Madrycie, ale mimo to, pytana, czy czuje się faworytką, odpowiada tak. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati, przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort. Tym razem czuję się inaczej, ale nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
5: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know. That's how I look at it and, you know, I'm excited for this match.
4: Tyle Ukrainka przed meczem z Igą Świątek, to spotkanie w niedzielę, a jutro o godzinie 11 na korcie Simon Mathieu mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
0: A mecz Mai Chwalińskiej, podobnie jak niedzielny Świątek, pokaże Eurosport.
1: Konin FM.
6: Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: Oj, przycisk mi wypadł z miksera.
2: A to się przyklei.
1: Ale ja już go przyklejam czwarty rok mniej więcej, no. To jest przycisk do włączania mikrofonu, właśnie go w ręce trzymam i odwracam. Jak się trzyma tak, powiedzmy na wprost, to jest napisane on. A jak się go obróci, to jest napisane no. No.
2: Czyli nie możesz wyłączyć, znaczy się teraz już mikrofonu no. swojego. No musisz gadać cały czas.
1: No jeszcze czego? Aż tyle to mi tu nie płacą.
2: Witamy i zapraszamy do zabawy. Jesteśmy do 22 prawie. I czekamy na to, żeby kto chce, to napisał do nas pozdrowienia, życzenia i tak dalej. 7168. To jeśli chodzi o bramkę SMS-ową. Tylko na początku tego SMS-a, żeby on dotarł, trzeba napisać Kolin FM, te dwa słowa bez żadnej przerwy i wysłać właśnie pod ten numer 7168 i złoty 23 wydać na SMS-a, albo można też za darmo, można to ominąć i właśnie za darmo wysłać wiadomość albo na Messengera Radio Kolin FM 104.1 na Facebooku. Albo jak nie Messenger, to można wiadomość taką już nie prywatną, tylko publiczną w komentarzu zamieścić pod postem, który zapowiada remizę na naszym fanpage'u, właśnie pod tą nazwą na Facebooku Radio Konin FM 104.1, żółto zielony logo.
1: A co ty za motocykle jakieś oglądasz?
2: Bo teraz będą ciągle zloty, to...
1: Nie wiedziałem, że się
2: trzeba
1: interesujesz.
2: Trzeba będzie kupić. Nie, ale mamy kolegę, który jeździ na czymś takim.
1: O, kogo? A, dobra, wiem. Nasz reporter.
2: Tak.
1: I dlatego tak szybko wszędzie dojeżdża. Ale zgodnie z przepisami jeździ. Coś tam piszą już, czy nie?
2: Tak.
1: Piszą, ale to później może przeczytamy. Zgodnie z tradycją,
2: ogólnie
1: bo na początku się witam. O piosenkę.
2: Tak, ze Starego Miasta.
1: No, to ona będzie jutro na pewno w radiu grała.
0: Piątkowa remiza.
2: Dni staromiejskie teraz się zaczynają.
1: O.

0: Konin FM. Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
0: Reklama. Konin FM 104.1.

0: Piątkowa remiza.
1: I mamy wiadomości.
2: Dobry wieczór, pozdrawiam serdecznie Was prowadzących, super Was się słucha. Pozdrawiam moją rodzinkę i znajomych, życzę miłego weekendu wszystkim, to od Urszuli.
3: Meldunek, Radio Konin FM, jestem na odbiorniku, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Konin FM, to od Łukasza, stałego słuchacza. Łukasz, dziękujemy.
2: Pozdrawiam super Radyjko oraz Mateusza, którego nikt nie ruszy, to z kolei Jerzy. Jerzy wkleił też zdjęcie tego, co porabia na zewnątrz.
3: Pije płyn chłodniczy, bo tak to wygląda. Znaczy ten zielono-niebieski, bo ten różowy jest Borygo, a ten drugi to jest Petrygo, czyli kolega tam Petrygo sobie sączy.
2: Witam, pozdrawiam serdecznie Tomeczka z Konina, gdzie czas zawsze przyjemnie mija. Każda chwila i rozmowa spędzona z Tobą godzinami szybko umyka. Pozdrawia pamiętająca o Tobie zawsze Twoje serduszko kochane.
3: Nie, to Petrygo jest różowe, a Borygo zielone, a nieważne, dobra. Pozdrowienia dla Dawida i Mateusza, którzy walczą dzielnie z gemalitem na fundamentach. Tu jest pozdzierany gumolit.
2: Serdeczne pozdrowienia dla pani Hani ze Sławska, której nie chciało się dzisiaj przyjść do pracy. Życzą koleżanki i koledzy z pracy z Rumina. Pozdrowienia dla prowadzących, dziękujemy. Trzymajcie się chłopaki, dziękujemy.
3: Dziękujemy. Witam super prowadzących. Pozdrowienia dla kochanej Madzi z okazji imienin, to od Krzysztofa.
2: Witam serdecznie, pozdrawiam moją ekipę SPAD, SGPR Konin oraz moją przyjaciółkę Sandrę i was chłopaki pozdrow przesyła Eryk, życząc wszystkim miłego weekendu. Dziękujemy w imieniu wszystkich i zachęcamy do tego, żeby pozdrawiać się dalej. Można wysyłać SMS-y pod numer 7168 na początku Konin FM bez żadnej spacji, złoty 23 kosztuje SMS. Można wysłać też za darmo wiadomość prywatną na Facebooka albo komentarz pod postem remizowym na Facebooku i to wszystko znajdziecie nas tam pod nazwą Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo.
3: To co, trzy piosenki i wracamy niedługo.

0: Piątkowa remiza.
1: Piątkowa remiza.
2: Pozdrawiamy z koła z Rokim. Konin FM na głośniku, napisała Aleksandra.
3: Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak Roki wygląda, to jest zdjęcie w komentarzu na naszym fanpage'u.
2: To jest chyba piesek.
3: Tak.
2: Albo lis.
3: Albo...
2: jenot.
3: Pluszak. Taki.
2: Nie, pies, pies.
3: Pozdrowienia dla prowadzących i słuchaczy, a dla Igi buziaki od kotka. To też komentarz?
2: Tak jest. Michał ze Zgierza również już się melduje. Wczoraj kolejna trasa rowerowa nad Jeziorsko i Warte odhaczona. Udało mi się już ponad 1540 km przejechać w tym sezonie. Pozdrowienia i miłej pracy dla was, chłopaki.
3: I Michał też napisał. Jest zdjęcie, gdyby ktoś chciał zobaczyć, to można zobaczyć.
2: A gdybyś tyle jeździł, to byś boczki zgubił.
3: Ja nie mam... Mam rower, ale on się nie nadaje do jazdy.
2: Myślałem, że powiesz, że nie mam boczków.
3: Z którymi chillujemy w parku w Tuliszkowie, to Konrada.
2: A czemu się nie nadaje? Bo nie ma tych dwóch kółek dodatkowych.
3: Nie, po prostu mi tyłek nie boli od tego.
2: No. Hejka, pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej remizy, fajnych prowadzących oraz Schumachera od Samanty i szalonych dziewczyn z Audi spod sklepu Rere Kum Kum. O, i można powiedzieć, o jaki
3: widzisz,
2: sklep chodzi?
3: Zawsze masz problem, jak to powiedzieć.
2: I ja mówię sklep...
3: Robisz wszystko, żebym powiedział tą nazwę.
2: Sklep z płazem, ja zawsze mówię, że to jest. No bo ma płaza. A tu Rere Kum Kum, jak w tej piosence. Byłaż sobie żabka mała, Rere Kum Kum, Rere Kum Kum.
3: Przecież
2: żmila słuchać nie chciała, Rere Kum Kum Benz.
3: Jest rybą.
2: Płazem. Rybą jest delfin wieloryb. A pingwin jest ssakiem, nie jest ptakiem, bo nie lata. No,
3: rybą
2: struś
3: była
2: też.
3: Żaba.
2: A ślimak?
3: Nie, to ślimak, faktycznie, pomyliłem.
2: Tak,
3: a żółw
2: wodny jest rybą, a lądowy ssakiem, tak? Bo pływa to... Kaczka jest rybą, bo ma błony. Ma między... Coś tam, nie... Kryptozoologia się rozpoczyna. Serdeczne pozdrowienia dla Beaty z Turku od Irka. Jesteś moim słońcem, nawet jak pada.
3: Dobry wieczór, tu Marek z Konina. Pozdrawiam żonę Anetę i syna Kubusia, który pewnie jeszcze nie śpi.
2: Hej, pozdrawiam całą ekipę z warsztatu Udarka. Trzymajcie się, chłopaki, i nie przesadzajcie z kawą, to od Krzyśka.
3: Siema, pozdrowienia dla Kasi z Goliny, od jej chłopaka Pawła. Widzimy się jutro wieczorem. A propos, mi się przypomniało, to tak jak... pelet i biomasa to jest OZE.
2: No, to tak jak ja na przykład...
3: Energia odnawialna, czyli jak to spalisz, to jeszcze raz możesz to spalić i jeszcze raz spalić, jeszcze raz spalić.
2: Jak?
3: Jeszcze. No, OZE, odnawialna.
2: No to,
3: odnawialne
2: to wiesz, to ja mam samochód zeroemisyjny, bo na Placu Zamkowym jak wyjeżdżam na to z parkingu, to po prostu daję na luz i ręczny spuszczam, nie?
3: Ja mam elektryczny, hybrydę znaczy się, bo mam akumulator i na światła. I odpalanie to jest na akumulatorze wszystko.
2: Hybrydowy to jest jak na benzynę i na gaz wtedy. Masz na dwa rodzaje paliwa.
3: No, coś w tym
2: no,
3: jest.
2: No, to tak, to pasuje. Szerokie pole teraz przed nami zespół Kolor będzie. Jak się pozdrawiać?
3: Bardzo dobrze,
2: Facebook,
3: tutaj
2: Facebook,
3: przez nas.
2: Facebook, radiowy Facebook, tam pisać, o.
1: Konin FM.

0: Konin FM 104.1. Piątkowa remiza.
1: Dziękuję za miłe pozdrowienia koleżankom i kolegom z pracy z Rumina. Hania Zesławska.
2: Pozdrowienia dla mamy Wiesławy z Dziadowice Folwark z okazji urodzin od syna Grzegorza, Ewy i wnuka Eryka.
1: No to pozdrowienia.
2: Tutaj zerknę na komentarze, czy tu coś się ten...
1: Chyba nie ma nic.
2: Zaraz.
1: A nie, to najnowsze jest chyba, to od Bożeny, tak?
2: Tak.
1: Dziękuję, kotek, dla ciebie również, buziaczki. Kochany jesteś, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. I to od Bożeny taka wiadomość.
2: Witam serdecznie. Chciałam pozdrowić moją mamę Halinę i tatę Janka oraz siostrę Martę. To Natalia.
1: Pozdrowienia dla wszystkich z nocnej zmiany na magazynie w kole. Robota sama się niestety nie zrobi, to od Sebastiana.
2: Cześć, pozdrawiam mojego psa Reksia, który teraz pewnie śpi na kanapie, to od Bartka.
1: Dobry wieczór, przesyłam uśmiechy dla Karola z Sąpolna od dziewczyny Oli, tęsknię.
2: Hejka, pozdrowienia dla dziewczyn z fryzjera w Kramsku, robicie świetną robotę, Aga.
1: Siemanko, tu Mati, pozdrawiam ekipę z piątego osiedla i wszystkich, co siedzą na ławce pod blokiem.
2: Pozdrowienia dla pana Andrzeja z budowy, najlepszego kierownika ever, Michał.
1: Witajcie, chciałbym przeprosić mojego brata Tomka za to, że zjadłam mu czekoladę, to od Julii.
2: Można pisać cały czas na Messengera, Radio Konin FM, 104.1, żółte zielone logo, na Facebooku i można też pisać tam komentarze, albo można wysłać SMS-a pod 7168. Na początku Konin FM bez żadnej spacji, złoty 23 kosztuje SMS, a te inne drogi kontaktu są bezpłatne.
1: To co, lecimy dalej?
2: Lecimy.
1: Lecimy, bajera, lecimy, właśnie taki tytuł.

0: Piątkowa remiza.
1: A, i wróciliśmy. Są w zasadzie dwie, a prawie trzy minuty po 21.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i prowadzących. Życzę miłego weekendu, a pozdrawiała tak Maria ze Żdżar.
1: Stare miasto, stare miasto, Jak tak to szła ta piosenka?
2: Może ją przypomnimy.
1: A, tu mam o Ślesinie gotową piosenkę.
2: To może być
1: ale no, może być, no dobra, no witam. Nie gramy na życzenia, ale no dobra, chcą to stare miasto, jak to się nazywało, nie chcę już czekać, tak?
2: Witam, pozdrawiam żonę Darię i was prowadzących, zawsze super muzyka, to od Artura.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam babcię Krysię z Zagórowa, zdrowia i dużo uśmiechu, tego życzy wnuczka Ania.
2: Cześć, pozdrawiam nauczycieli z mojego liceum i tych, co jutro mają... Go! Chyba w poniedziałek kartkówkę. Powodzenia, Kuba.
1: Zgubiłem.
2: Kuba,
1: a,
2: się,
1: dobra.
2: Kuba się zagalopował i chyba że... jutro pójść do szkoły, jak wszyscy będą mieć.
1: Albo mu się czasy pomyliły, bo kiedyś tak się chodziło w soboty. Dobry wieczór, pozdrawiam babcię Krysię.
2: To już było. Teraz...
1: Co?
2: Tu już to mówiłeś.
1: Tak?
2: To.
1: Aha, hej, pozdrowienia dla kierowców tirów, co teraz w trasie. Szerokości Radek życzy.
2: Siema, pozdrawiam moją dziewczynę Wikę, która ogląda serial Zamiast się uczyć. Damian, co tak wszyscy się uczą teraz nagle w piątek?
1: No bo to jest chyba jakiś ostatni moment, żeby oceny poprawić przed końcem roku, tak mi się wydaje.
2: Po co?
1: No, jak komuś grozi jedynka, to żeby miał dwójkę. Pozdrawiam piątkową remizę, pozdrawiam również moje siostry Kamile i Wiktorię i moich rodziców Żanetę i Roberta i wujów Mateusza, Zbyszka, Artura i babcię Grażynę, to od Kamila. Pozdrawiam prowadzących piątkową remizę i to ze Starówki.
2: I można cały czas pisać, jeszcze niespełna godzina tutaj jesteśmy, albo Messenger, albo komentarze pod postem remizowym, albo SMS, to wszystko jest znane. I lubiale. Tak jak ta piosenka, która za chwilę podać.
1: Stare miasto, światła w barczy głowie i chłopcy w Krzymowie, czy coś takiego.

0: Piątkowa remiza.
1: Narzeczony dołączył i od razu raz... Jeszcze raz. Narzeczony dołączył i od razu raźniej. Pozdrawiamy z okrągłego miasta. To od Aleksandry.
2: I to jest komentarz i w tym komentarzu jest wklejone, o co chodzi.
1: Ajajaj.
2: Ja tylko dopytam, czy to jest na system kaucyjny, bo jak tak, to kolega to chętnie przygarnie.
1: Byłem ostatnio w tym takim sklepie na Chorzniu, francuskim powiedzmy, o francuskiej nazwie. Coś tam kupić, parę rzeczy. Jak wchodziłem, to przyszedł chłopiec, taki z 18 lat, z wielkim worem butelek i zaczął je wrzucać. Jedna po drugiej i jak wychodziłem, to on jeszcze wrzucał. To chyba było przedwczoraj albo wczoraj. Witam, pozdrawiam wszystkich pracowników sklepu na rogu w Turku. To klient stały napisał, tak się pan podpisał tutaj.
2: Cześć, pozdrowienia dla Damiana Skrzymowa od kolegów z drużyny. Wracaj szybko do formy.
1: Dobry wieczór, przesyłam życzenia wszystkiego dobrego dla pani Eli z okazji imienin. To od sąsiadki Zosi.
2: Hejka, pozdrawiam koleżanki z pracy, Kasię i Ole. Bez was nuda, Monika tak napisała. I można cały czas do nas pisać, się pozdrawiać, bo jeszcze solidne pół godziny to będziemy.
1: To co? Takie pozdrowienia wysyłać można za pośrednictwem Facebooka na Radio Konin FM 104.1 Messenger albo komentarz pod postem. Można też wysłać płatnego SMS-a na numer 7168. Pierwsze słowo Konin FM pisane razem, później odstęp i treść pozdrowień. Koszt jednego SMS-a to złoty 23 z VAT-em już. 23% nawet. Co? Cztery pioseneczki i wracamy.

0: Piątkowa remiza. Piątkowa remiza.
1: Dla kochanej Agusi serdeczne pozdrowienia za jej uśmiech i serduszko. I to pozdrowienia od kogoś, kto podpisał się Tony Soprano.
2: Dobry wieczór, ten ostatni weekend majowy. Pozdrawiam pięknie prowadzących, słuchaczy Radia Kamin FM, znajomych, przyjaciół, koleżanki, lekarzy z pracy. To Iwonka z Żychlina.
1: Pozdrowienia dla Krzysztofa Bonity, Filipa Mikołaja z Węglewa od Jacka z Francji.
2: Siemanko, pozdrowienia dla całej klasy trzeciej B, trzymajcie się na egzaminach, Patryk.
1: Witajcie, pozdrawiam mojego chłopaka Sebę, który właśnie gra w gry i mnie nie słucha, to od Klaudii.
2: Cześć, pozdrowienia dla dziadka Janka, który uczy mnie życia, to od wnuka Adriana.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich, którzy teraz robią kolację i nie wiedzą co zjeść, to od Tomka.
2: I to są ostatnie minuty, żeby się pozdrowić, bo jeszcze za dwa razy się tutaj pojawimy. Można wysłać SMS-a pod numer 7168 na początku, Kalina FM bez żadnej spacji, złote 23 kosztuje SMS. Albo można wysłać wiadomość za darmo na naszego Messengera, Radio Kalina FM 104.1 na Facebooku, żółto-zielone logo. Można też oczywiście jak najbardziej pisać komentarze pod postem remizowym.
1: To mogę.
2: Możesz.
1: Mogę. Proszę, gramy o...

0: FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
0: Piątkowa remiza. Piątkowa remiza.
4: Dobry wieczór. Pozdrawiam moją żonę Paulinę, która jeszcze pracuje w firmie na literę R. Oczywiście od Adriana. Dziękuję, fajna muza. No i super i baja.
5: Hej, pozdrowienia dla ekipy z siłowni w Koninie. Forma sama się nie zrobi, Dawid.
4: Siema, pozdrawiam moją siostrę Karolinę i jej kota, który wszystko niszczy, to od Marcina.
5: Witam serdecznie, pozdrawiam rodzinę z Kremska i znajomych z całej okolicy, to od Barbary.
4: Cześć, pozdrowienia dla dziewczyny Sandry, jesteś najlepsza, to od Mateusza.
5: Można jeszcze, to jest tak? Jeszcze?
4: Jeszcze.
5: Jeszcze jest ostatni moment, żeby coś napisać. Można pisać na Messengera albo SMS-a.
4: Tak, to szybko uciekamy, żeby nie przedłużać. Jeszcze dwie piosenki na to są, żeby coś do nas wysłać i już będziemy się na stałe zawijać. Na 2 tygodnie, za tydzień remizy nie ma, no bo przecież jest tak zwany długi weekend, który rządzi się swoimi prawami, więc nie zamierzamy za bardzo się wysilać w piątek.

0: O, tutaj coś nowego. Gorące pozdrowienia dla wspaniałych dziewczyn Madzi i Sylwii, z którymi kawa pod sklepem, gdzie można pokumkać, smakuje fantastycznie. Pozdrawia Tomaszek z Konina.
1: I tu jeszcze odświeżę, ale to już chyba wszystko na dzisiaj.
0: Wszystko.
1: O tak, tak, tak. I życzymy dobrego weekendu. Pamiętajcie o dniach Malanowa i o dniach Starego Miasta. I nie wiem, o czym jeszcze zapomniałem.
0: Zenia ma być na dniach Starego Miasta.
1: I Mig.
0: Mig ma być, tak. I wiele innych ciekawostek. Do usłyszenia, udanego weekendu. Do usłyszenia na tej audycji za dwa tygodnie dopiero.

przyjaciel, mój najlepszy, dzisiaj obcy, dzisiaj wróg. I przyjaciel, mój najlepszy, dzisiaj obcy, dzisiaj wróg. Gdzie była miłość?